rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzisiaj w Jeleniej Górze powinno być w miarę słonecznie, do tego momentami pojawi się trochę chmur, ale raczej już bez deszczu. Temperatury na razie dość niskie, w okolicach 6 stopni na plusie będą wzrastać. Do 12 zobaczymy 13 stopni, a potem jeszcze możemy liczyć na 14 kresek w plusie. Słońce pojawi się dzisiaj o 6.44, a schowa się o 18.53.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
2: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
4: SK2 Sport.
2: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
5: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
6: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
5: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
6: Dzień dobry!

0: za okno, a tam już jest ciemność.
1: No.
0: 20:30 czy 40.
1: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
0: O 17 będzie ciemno.
1: No, to już jak nie o 16.
0: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
1: tak,
0: to wczoraj było?
1: Tak, dzisiaj żółty jesienny liść. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
0: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
1: No.
0: W jesień. No ale bez przesady.
1: Dobra,
0: no,
1: ale
0: można.
1: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
0: tak.
1: Herbata z miodem i z imbirem.
0: To na długie jesienne wieczory.
1: No.
0: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem. Nie, no bo tak, w lato to wiesz, co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
1: ale
0: nad morze,
1: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
0: Na lody sobie wyjdziesz,
1: nawet,
0: tak. Do
1: no.
0: zoo pójdziesz.
1: Na przykład.
0: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
1: Tak.
0: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
1: Chowa
0: do
1: się.
0: Ogrodu botanicznego sobie pójdziesz. Te
1: było ładnie.
0: No właśnie. No. A jesienią co? Badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
1: Jesteś pesymistycznie do jesieni nastawiony.
0: Tak.
1: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale.
0: Tak.
1: I wie, co się robi jesienią.
0: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem. Co wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
1: No. Może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu, albo na Messengera głosóweczki, jak zawsze przyjmujemy. SK2. Jest trochę do roboty, no kto ma dom, to wie.
0: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko wziąłem.
1: Nie, dobra, jest to ciasteczko, jest. 11 po 6.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję w wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
1: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
1: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność!
2: Tak,
1: trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
3: Cześć, witam.
1: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
3: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile bardzo. Jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
1: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
3: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
1: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
3: Tak,
1: pół roku jedziesz.
3: Dokładnie.
1: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
3: Tak jest.
1: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
1: Macie choinkę w kamperze?
3: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
1: No, widzisz? Yes.
3: Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
1: Wow, ale proszę, życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
3: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
1: Aha.
3: Napełniam poduszkę finansową.
1: Aha.
3: I później już nie. No a ogólnie, no, ogólnie jestem na emeryturze.
1: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: Ja to chodzi. Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowiek.
1: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
3: Nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
1: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
3: Do Polski, do Polski.
1: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
3: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
1: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać. Super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam.
1: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
1: Jaki plan na jesień jest u was? Dajcie
2: a dla Irka
1: znać.
2: Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
1: A ten kamper bym chciałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
1: Buenos días, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status
1: na
0: Facebooku?
1: Nie widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje, że
0: tak. A bo teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz
0: śmieci i nie gadasz nic.
1: Nie gadasz nic, nie.
0: Bo to wiesz, że to inaczej...
1: Nie dostaniesz dwa razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: Jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A z prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie,
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama.

0: Oglądana będzie
1: duża Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Środa w regionie powinna być raczej słoneczna, z niewielkim zachmurzeniem. Temperatury na razie nie będą nas rozpieszczać i bliżej im do jesieni niż do lata. 14 stopni to maks w stolicy Karkonoszy, 11 stopni zobaczymy pod Szrenicą, a u stóp Śnieżki 13 kresek. Na Śnieżce natomiast 7 stopni powyżej zera. Parasole dzisiaj nie będą nam potrzebne, ale jeszcze w tym tygodniu tak.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny, tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
15: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Jesień się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no tak, bo po 6:00 się robi widno.
1: Po 6:00 dopiero się robi widno, nie o 4:00. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak,
0: ale ktoś
1: tak.
0: tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy,
0: nie?
1: SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są.
1: Tak. Chiny, tak. Supraśl.

0: Numer 15 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, taka nowiuteńka Wiktoria Kida, która w Radiu SK2 króluje, jak powiedziałem, na miejscu 15.
1: Króluje na miejscu 15.
0: A można królować z miejsca 15, a co, nie królowałeś nigdy z miejsca 15?
1: No i z 16 się zdarzyło.
0: No, oczywiście. No.
1: 5 minut zostało do 7, po 7 zagramy w naszą nową zabawę, ściemnia się w SC2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po siódmej? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
0: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
1: A, okej. Okay. Dobrze,
0: nie?
1: Zapraszamy.
2: SK2. SK2. 100%

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
3: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
4: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, 1,64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Dzisiaj w Jeleniej Górze powinno być w miarę słonecznie, do tego momentami pojawi się trochę chmur, ale raczej już bez deszczu. Temperatury na razie dość niskie, w okolicach 6 stopni na plusie będą wzrastać. Do 12 zobaczymy 13 stopni, a potem jeszcze możemy liczyć na 14 kresek w plusie. W Szklarskiej Porębie 11, w Karpaczu 13, na Śnieżce 7 stopni powyżej zera.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Zbliża się 7. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
17: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
18: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
17: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
19: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
17: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
16: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
20: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
21: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
16: Policji.
21: Tak, policji.
20: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
16: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mental Bus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
22: SK2 Sport.
16: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
5: 7:02. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
6: No właśnie,
5: czy...
6: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy. Bardziej do nas pasuje.
5: Meczy?
6: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, ten się też męczy.
5: Każdy piłkarz się męczy. Męczy, no.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko.
1: No, a
0: tak?
1: Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę.
0: I też, ale wierność ślubował. No właśnie, i, to...
1: i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi.

0: Dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle jest fajnie, nie?
0: W ogóle. No. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek. Cześć!
3: Cześć!
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz, kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
0: Jasne, gramy, tak? Już wszystko, okej. Okay. No dobrze.
2: To jak gramy, to gramy.
0: No to Jarząbek pierwszy, no.
2: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski z Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga!
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
0: Czyli Jarząbek.
2: Czyli ja ściemniam.
0: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie!
2: Posłuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Tak się nazywają rzeczywiście te
2: to jest ich rodzaj,
0: ślimaki morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
2: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
0: Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie. Ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia. Co dzień u nas na antenie. Jutro też będziemy ściemniać. Więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
2: I czytajcie encyklopedię.
0: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładnie i struny głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po siódmej.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo, tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
7: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
6: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
7: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: W Jeleniej Górze na drogach nieco większy ruch, ale nie ma żadnych większych zatorów, więc powinniście spokojnie, choć trochę wolniej przemieszczać się po Jeleniej Górze. 14 stopni to dzisiejsze maksimum w stolicy Karkonoszy. Na razie jednak temperatury w okolicach 8 do 10 kresek w plusie. Raczej słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby lub umiarkowany.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się człowiek nażarł ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych, ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie będziemy mówić nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a tak. Schwarzmarkt
1: to czarny rynek. No.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak. mi się podoba.
1: On
0: do
1: powiedział
0: pańskiego
1: tak.
0: imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam panie tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: Bo no tak pan, się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska. No i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2.

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Przed nami ósma, na jeleniogórskim niebie raczej słonecznie. Po południu możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Temperatury od 8 do 10 stopni to teraz, natomiast do południa 13, a po południu możemy liczyć na 14 stopni na plusie. W reszcie regionu też dość słonecznie, choć chłodniej. 11 w Szklarskiej Porębie i 13 w Karpaczu to dzisiejsze maksimum.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Minęła ósma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
5: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
7: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
5: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
8: SK2 Sport.
5: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
9: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no.
5: A jak?
9: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
10: Jeden monitor, drugi monitor,
9: tak,
10: trzeci monitor.
9: Prawda? Tyle tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8. Mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego. U nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
9: Nie, nie, nie. Nie.
11: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
9: No, mają tylko na literki. I tutaj Lady Punk na przykład. Na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret. Mhm. Nie wiem czemu. To chyba, że za chwilę Margaret.
11: O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
9: Co się brało?
11: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
9: Aha,
11: no, ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Nie ogl- a, ty nie wiesz.
1: Tor.
0: Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak. Ale i pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe państwo w Unii Europejskiej, Finlandia. Nawet 12 zł na pylonach. I mieszkańcy już strajkują. Zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
0: Ola.
5: Dobra.
4: No, Ola, tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no to
5: tak,
0: dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek, baza. Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się losują.
5: Ale zacznij inne, bo jeden był z góry,
0: no są
5: drugi
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20.
5: Kajak, kamień, dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy. Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak, no.
5: No. Karmazynowy. Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział. Też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie kobaltowy.
5: Ja wiem, jesteś potem AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobra odpowiedź, no zobaczymy, zobaczymy. Ola.
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak siódemka, no ale ty musisz siódemkę zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... A i znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na... N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... Się.
0: No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysa.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: O, już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalny,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyli.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Czyli wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Nie ma tak lekko. Może być tylko jeden.
0: Tylko
5: lub
0: jeden. Dogrywka. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź nie, odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy. Wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. L ja...
4: Aleksandra.
0: A no, a jaka,
5: no, jaka kategoria?
0: No.
5: Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No dobra. Tu ci, tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No uwaga.
0: Ale jest...
3: Litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. A kategoria to...
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój, do Oli nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie Lukrecja? Gdzie Lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, to słodzik jest przecież.
0: Można posłodzić
5: Można posłodzić Lukrecją. No.

0: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Środa w regionie powinna być raczej słoneczna, z niewielkim zachmurzeniem. Temperatury na razie nie będą nas rozpieszczać i bliżej im do jesieni niż do lata. 14 stopni to maks w stolicy Karkonoszy, 11 stopni zobaczymy pod Szrenicą, a u stóp Śnieżki 13 kresek. Na Śnieżce natomiast 7 stopni powyżej zera. Parasole dzisiaj nie będą nam potrzebne, ale jeszcze w tym tygodniu tak.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: No, zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej, prawda?
1: Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. S*** w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można wam postawić.
1: Nie, no to słyszałeś, pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu.
3: SK2.

0: Wyobraźcie sobie, Jarząbka, że gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jeżeli ktoś postanowił w środku tygodnia wyskoczyć na Śnieżkę, no to koniecznie ciepło się trzeba ubierać. Dzisiaj maksymalnie zobaczycie tam 7 stopni na plusie. To 2 stopnie więcej niż wczoraj. A na razie temperatury to zaledwie 3 kreski powyżej zera, więc koniecznie ubierajcie się ciepło. Dziś raczej bez deszczu i to w całym regionie. Do tego słońce i umiarkowane zachmurzenie. Jutro może popadać.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
17: Naprawdę, w szoku jestem.
18: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
17: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
18: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
19: Ciężki temat.
16: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
20: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
21: Spacer z dzieckiem.
22: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
16: A jesień potrwa do 21 grudnia.
0: SK 2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Na hulajnodze nawet 75 km na godzinę. Taką prędkość rozwinął sprzęt 16-latka podczas kontroli w Bolesławcu. Policjanci zwrócili uwagę, że jego pojazd porusza się zdecydowanie szybciej niż dopuszczalne 20 km na godzinę. Po kontroli 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Jak smakują karkonosze? Przekonacie się o tym już niebawem w Podgórzynie. W sobotę czekać będą na Was regionalne produkty, pyszne jedzenie i konkursy. A w piątek kino plenerowe. Będzie też odsłonięcie rzeźby Ducha Gór.
2: 1,5 minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. O tak! Wszystkiego najlepszego,
1: dziękuję,
2: kochana.
1: Dziękuję bardzo.
2: Trzeba świętować, więc składamy Ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla Ciebie, droga
1: biorę
2: Paulinko.
1: Wszystko.
2: Dobrze, no to gramy Anna Jurksztowicz. Stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone.

Piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna. SK2.

0: Tila Fi Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień. A ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, na Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Kombi Black and White, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 9. Swoją drogą dzisiaj pierwszy dzień jesieni, oj, ta jesień to ma dużo kolorów, a wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 pisać o tym, za co lubicie jesień, dlaczego ta jesień jest taka fajna, wyciągnijmy to, co najlepsze właśnie z tej pory roku. A już za chwilę wyciągniemy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Michał Szczygieł.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
8: Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Czy to dobra wiadomość? No, zależy od punktu widzenia. Ale dzisiaj będzie ładna jesień. Ciepła, 15 stopni na plusie. Tyle zobaczymy w Jeleniej Górze. No i nie powinno padać. Ach, deszczowe chmury zastąpią chmury, z pomiędzy których będzie dość sporo słońca padać na Jelenią Górę. Dzisiaj zachód słońca o 18.53. Coraz wcześniej, niestety. A jutro trochę popada.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia Eska 2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
10: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
9: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje: niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
11: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
9: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
12: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
13: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
9: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.
2: SK2 News, Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Silny wstrząs odczuli wieczorem mieszkańcy Polkowic i Lubina. Załoga wycofała się ze strefy zagrożenia w regionie kopalni Rudna. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Ma mieć 7,5 tysiąca metrów kwadratowych i kosztować prawie 100 milionów złotych. W Miłkowie powstanie akwapark nawiązujący do działającej dawniej w miasteczku papierni. Baseny i sauny będą inspirowane maszynami papierniczymi. Park wodny będzie częścią resortu złożonego z blisko 300 apartamentów.
0: 3 minuty po godzinie 10. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limonką, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.
2: Eska.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj, Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Stanach i no sorry, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami, a jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem, będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Przed nami godzina 11, a w kalendarzach właśnie pojawia się jesień. Co to oznacza? Dość zmienną pogodę, choć w tym tygodniu możemy spodziewać się jeszcze dość dużej ilości słońca. Dzisiaj słonecznie do 15 stopni, jutro do 13, ale już przydadzą nam się parasole. Ponownie będziemy musieli je wyciągnąć w piątek. Piątek to 14 stopni, a w weekend od 19 do 20 z umiarkowanym zachmurzeniem i słonecznymi momentami.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach w Jedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem Telewizji Republika, a Anna P. pracuje w Kancelarii Prezydenta.
1: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
0: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
7: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
19: Miodek, cytrynka.
21: Wyrabiać swoją własną odporność?
19: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw, a jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
22: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
19: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
23: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
24: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Dla wielu to szansa na wyjątkowe zajęcia, realizację oryginalnych projektów albo sprzęt do nauki. Rusza Dolnośląski Program Stypendialny. Ponownie wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych trafi do 300 siódmoklasistów z naszego województwa. Nabory do połowy października. Nie o północy, a w południe zmienia się godzina zapisów na 13 nocny Wrocław półmaraton. Zazwyczaj zapisy odbywały się o północy w Nowy Rok. Tym razem jednak nie będzie trzeba przerywać Sylwestra, bo biegacze staną na starcie 12 czerwca.
25: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
0: Jedną zdążyłam.
25: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
0: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
25: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Izar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni i że to słońce zobaczymy i że tego deszczu nie będzie i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i Bronię się w Radiu SK2.
1: SK2.

0: że... Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radiu SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie. Tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
14: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
13: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
14: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
15: I po reklamie.

0: Tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i Cykady na Cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity zostają z Wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie Wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro.
1: Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I pość słonecznie, 15 stopni. Kolejne dni to niestety szansa na przelotne lub nieco mocniejsze opady. Tak będzie w czwartek i w piątek, a w sobotę słonecznie i temperatury podskoczą o około 5 kresek do prawie 20 stopni.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaostrzony wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka. Tomasz J. spędzi w więzieniu 30 lat. Zdecydował dziś sąd apelacyjny w Katowicach. W pierwszej instancji usłyszał wyrok o 10 lat niższy. Sąd uznał jednak, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Chodzi o sprawę z lutego 2025 roku. Ksiądz Dymek zginął podczas napadu na plebanie. Miał 58 lat. Potwierdziły się ustalenia Radia SK2. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
14: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
13: A jak zadeklarował Łukasz Gibała, jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
2: Kolejka jest długa przez to?
0: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
13: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
15: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
2: Jak wychodzi? Taniej?
16: Proszę pana, zdecydowanie taniej. I tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
13: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3 zł i 8 groszy. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. W poniedziałek głosujemy. Rusza jeleniogórski budżet obywatelski. Czas na oddawanie głosów na wybrane propozycje. Będziecie mogli to zrobić do 12 października. O waszą uwagę tym razem

0: zawalczył 22 projekty. Jakie? Tego dowiecie się na stronie miasta. Więcej lotów i nowe kierunki z Wrocławia. Ryanair ogłasza zimową siatkę połączeń. Częściej polecimy m.in. do Dublina, Londynu albo na Maltę lub Palermo. Przewoźnik planuje obsłużyć około 3 milionów pasażerów. Rozkład rusza 25 października.
1: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę Państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla Was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
2: 10 najlepszych polskich hitów.
3: Jeden po drugim.
1: I to takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla Was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
4: To prawda.
1: No to jaki jest tytuł?
4: Już Ci nie wybaczę.
1: To bo podchodzi do Ciebie kumpel, mówi, wiesz, Kuba, porysowałem Ci auto. Już Ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Mosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej cykli na czasów. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
2: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
3: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
2: nie
3: tam się...
2: Nie został rozwiązany.
3: Co tam się wydarzyło?
2: Są te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
3: Ale jakby... Moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
2: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
3: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
2: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
3: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
2: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
3: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie...
2: No.
3: To moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś się, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
2: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj wcale też dziewczynek to chcemy być.
3: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam, tutaj nie
2: ja
3: ma...
2: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
3: A to inaczej, bo jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
2: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam...
3: To tego, może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
2: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
3: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
2: No nie wiem właśnie, musiałbym...
3: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
2: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest to...
3: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
2: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
3: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
4: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Bardzo ciekawe, że jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
1: Nosel wkręca.
0: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: мелодия. Той нотък тайн часовия. Кра мелодия.
1: СК2. Еленя Гура.

0: Kult w ST2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunxi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip, Westy 2 również, najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, krętaczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj w Jeleniej Górze możemy spodziewać się maksymalnie 15 stopni na plusie. Taka temperatura już po południu. Natomiast w pozostałych częściach Kotliny Jeleniogórskiej możemy spodziewać się nieco niższych temperatur. Im wyżej w góry, tym chłodniej. 11 stopni. Na przykład dzisiaj zobaczymy w Jakuszycach, 13 w Karpaczu, a na Śnieżce 7 kresek. Jak planujecie jesienny, bo mamy już jesień w kalendarzach, spacer, to polecam.
16: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
17: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
16: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
17: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
16: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
1: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
16: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
14: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Krócej pociągiem z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Trwa przebudowa linii 311. To nowe mijanki w Cieplicach i Szklarskiej Dolnej. Na razie linia jest całkowicie zamknięta. Pozostanie tak do końca października. W tym czasie na pasażerów czekają autobusy. Świdnica rozpoczyna modernizację schronu przy Placu Grunwaldzkim. Wybrano wykonawcę pierwszego etapu prac, które będą kosztować ponad 750 tysięcy złotych. Remont podziemnych pomieszczeń jest finansowany z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
19: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
20: Oj, tak.
19: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
20: Taka sam raz na jesień.
19: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kiszymy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w SC2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow jeszcze mrozu, a to już Roxy Węgiel w SC2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w SK2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfect, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfectowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfect wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze. Byłaś

0: Pierwszy dzień jesieni, nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z Tilaw już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, Dwa serca i Dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2 razy 2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę!
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jesień w kalendarzach, ale niekoniecznie za oknem. Jeszcze mamy szansę na dość wysokie temperatury z dwójką z przodu i naprawdę słoneczne dni. Taki ma być cały przyszły tydzień. Na razie jednak pogoda jeszcze trochę może się zmieniać. To za sprawą silnego lub umiarkowanego wiatru. Dzisiaj słonecznie, 15 stopni na plusie i umiarkowane zachmurzenie. To w Wieleniej Górze. Natomiast kolejne dni mogą przynieść zmienną pogodę.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwano myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Do zdarzenia doszło na północ od Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonywał lot z obwodu królewieckiego. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez 42 sekundy. Z 20 na 30 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
19: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
11: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
20: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
11: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
21: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
11: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz to największy jarmark tego typu w Polsce. Przyciąga setki wystawców i dziesiątki tysięcy odwiedzających. W weekend Jelenia Góra będzie gościć kolekcjonerów z całej Europy. Startuje jeleniogórski jarmark staroci i osobliwości.
23: Około 170 wystawców, 200 stanowisk na samej płycie Placu Ratuszowego przyjeżdżają z Czech, Niemiec, Holandii, ze Słowacji. Najwięcej jest tych tutaj z Polski.
0: Mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze. Będzie to 58. edycja wydarzenia.
24: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
25: Co jadłem dobrego?
24: Dobrego, bo pachnie.
25: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
24: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
25: Tak, jeszcze latem.
24: Bo dzisiaj jesień.
25: Jakoś wczoraj wieczorem.
24: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
25: A co
24: to już
25: było?
24: Zjedzona, więc co było?
25: A warzywka, fasolka, inne takie.
24: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
26: 10 hitów.
27: 10 najlepszych polskich hitów.
28: Jeden po drugim.
24: Życzymy wam w SC2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie... Może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?
29: Że...

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki. Za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie. Rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: No dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie,
3: bo Kaufland jest fresh.
4: Fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: Przed nami godzina 15, na jeleniogórskich drogach można już zobaczyć nieco większy ruch. Trochę wolniej przejedziecie przez centrum, zwłaszcza okolice Wolności Bankowej, a także Podwala. Dziś w Jeleniej Górze temperatury do 15 stopni. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, 13 kresek. Natomiast późny wieczór i końcówka dzisiejszego dnia to 8 kresek na plusie. Na słońce schowa się o 18.53. Jutro 13 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
21: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
22: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z dowodem Królewskim
0: Mazowieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
21: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach, niedaleko Łomży.
2: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
21: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
18: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
22: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
23: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
22: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
21: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Dla wielu to szansa na wyjątkowe zajęcia, realizację oryginalnych projektów albo sprzęt do nauki. Rusza Dolnośląski Program Stypendialny. Ponownie wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych trafi do 300 siódmoklasistów z naszego województwa. Nabory do połowy października. Nie o północy, a w południe zmienia się godzina zapisów na 13 nocny Wrocław półmaraton. Zazwyczaj zapisy odbywały się o północy w Nowy Rok. Tym razem jednak nie będzie trzeba przerywać Sylwestra, bo biegacze staną na starcie 12 czerwca.
24: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
21: Jeszcze jak?
24: No, a jakie to święto, powiedzmy?
21: No pierwszy dzień jesieni.
24: No i nasza tutaj
21: oczywiście
24: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
21: Rośniemy w siłę, jesieniary.
24: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy nasze spotkanie.

Deprezy, bojo cię kocham i teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków, bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje Radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarze. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Bime, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Na termometrach w Jeleniej Górze 14 stopnia, to oznacza, że już schodzimy z dzisiejszego przewidzianego przez synoptyków pogodowego maksimum. Temperatury będą schodzić do około 8 stopni pod koniec wtorku. Środa przywita nas umiarkowanym zachmurzeniem, a nawet słońcem, ale potem już chmur będzie coraz więcej i raczej przydadzą nam się kurtki przeciwdeszczowe lub parasole. Taka jesienna aura się zrobi i będziemy mieli od 12 do 13 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
16: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
15: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
17: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
15: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, to najpewniej był to wybryk chuligański. Dadzą poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
12: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
18: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. Kwiatki wyszły, różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
15: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
19: SK2 News, Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Silny wstrząs odczuli wieczorem mieszkańcy Polkowic i Lubina. Załoga wycofała się ze strefy zagrożenia w regionie kopalni Rudna. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Ma mieć 7,5 tysiąca metrów kwadratowych i kosztować prawie 100 milionów złotych. W Miłkowie powstanie akwapark nawiązujący do działającej dawniej w miasteczku papierni. Baseny i sauny będą inspirowane maszynami papierniczymi. Park wodny będzie częścią resortu złożonego z blisko 300 apartamentów.
21: Och, godzina 16, ja się zawiesiłam totalnie przez tę jesień to wszystko, wiesz?
22: Już zwolniłaś razem z pogodą?
21: Ja już w sen zimowy, ja już w zimę, już przeskoczyłam jesień, w sen zimowy zapadam, także trzeba będzie, tu musisz jakieś budzenie zastosować, dobrze? Umawiamy się, tak? Że jakimś dzwonkiem albo garnkiem tak du-du-du-du-du-du i będę wstawać.
22: Coś wymyślę.
21: Dzień dobry, Antonina Van Dessel. Po 16 witam was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki. Gramy.
19: 100% polskich hitów.
21: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: To był Tab i Sand and Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę. Wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadają, że jej odwołanie, posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O nie!
6: Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
20: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
6: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
20: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
21: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach, no bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Dzisiaj wieczór w Jeleniej Górze to temperatura od 13 do 8 stopni na plusie. Raczej będzie słonecznie albo nawet bardzo słonecznie, choć słońce schowa się tuż przed godziną 19. Wiatr się uspokoi i już nie powinien nam dziś dokuczać. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Momentami popada troszeczkę mocniej, natomiast na niebie dominować będą chmury. Ciśnienie wysokie, bez większych zmian.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał z nad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
16: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
1: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. A przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
20: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
23: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
1: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
24: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
25: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
24: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3,21 zł. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8,10 zł za litr, diesel nawet 9,30.
26: SK2 News, Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz, uwaga na atrakcyjne ceny opału. Jeleniogórska policja ostrzega. Zbliżający się sezon grzewczy staje się okazją dla oszustów. Przekonali się o tym m.in. dwaj mieszkańcy gminy Kobierzyce czy 29-letni mieszkaniec Pietrzychowic. Schemat był taki sam. Atrakcyjna cena na portalu ogłoszeniowym, przelew i urwanie kontaktu ze strony sprzedającego. Rowerowy Bieg Piastów rusza już w ten weekend z Polany Jakuszyckiej. Czekają trasy od 20 do 100 km. Zapisy nawet w dniu zawodów, a szczegóły na biegpiastów.pl.
0: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
1: O jesieni? Jak jesiennie?
0: Kto to taki? Kaszta...
1: Jaki?
0: Bardzo dobrze.
1: Będzie... Ojejku, zapomniałem,
0: małą
1: że kasztaniaki.
0: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina van Dessel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy z Darią Zawiałow. Z tobą na chacie.

0: Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Tops Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie. Tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać drogie panie mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych 3 kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK 2. A jeżeli ten numer podoba Wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli Wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam Was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, Wasze głosy mają znaczenie i to Wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od Was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam, a notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Sheila Vogue, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
18: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
17: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
19: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla Was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień jakby co i za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit, nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam Wam słuchać SK2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli lubicie horrory, trochę nawiązujące do gier, ale także z fajnymi pomysłami, masą jumpscare'ów i niepowtarzalnym klimatem, ale także z momentami, w których można się naprawdę uśmiechnąć, to z pełnym przekonaniem zapraszam was na Resident Evil. Dzisiaj o 21.15 zobaczycie w Heliosie.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2.

Pierwsza polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2, jak my, premierowo.

0: ENA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Przeglądam ciekawe rzeczy, które będą działy się w Jeleniej Górze i właśnie wpadło mi w oczy spotkanie w Atmo. Atmo House to kolejna edycja, fajne imprezy, czekają DJ-e, house, drinki i wieczór w dobrym klimacie. Wstęp całkowicie wolny już w najbliższą sobotę, punktualnie o godzinie 19. Atmo, Jelenia Góra.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów. Między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sas, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sasa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Połowa tygodnia już za nami, a ja zapraszam was na drugą połowę tygodnia. Już w najbliższą sobotę ruszają m.in. 12 rowerowy bieg Piastów, to dla maniaków pedałowania, Jakuszyce, Polana Jakuszycka. Natomiast w centrum Jeleniej Góry wystartuje 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Wystawcy już od piątku od godziny 18 będą na was czekać.
1: Magazyn lokalny.
4: Witam państwa serdecznie dzisiaj wraz z moim gościem, panem Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
5: Witam bardzo.
4: Będziemy rozmawiać o historii Jeleniej Góry pod kątem mediów, które tutaj działały. W jednej z naszych rozmów poruszyliśmy temat pierwszej telewizji, która jeszcze w takim czynie społecznym pod koniec lat 80. była tworzona w Jeleniej Górze. Zanim przejdziemy do radia, które pan tworzył tuż po telewizji, warto by było trochę opowiedzieć o tym, jak te lata 90., ten początek od 90. roku do 92. w Jeleniej Górze wyglądały pod kątem mediów działających tutaj w Kotlinie Jeleniogórskiej, bo już była i telewizja, i radio się zaczęło kształtować, no i wspomniane, działające już od lat 50. nowiny jeleniogórskie, a tych telewizji było też chyba kilka. Jak pan to pamięta? Od czego zaczniemy?
5: No, wróciłbym do roku 90, kiedy w kraju zaczął się boom na wszystko, co nie było zabronione. No to tak wtedy się mówiło.
4: To taka myśl przewodnia, tak, w sumie tak, do całej naszej działów, opowieści, tak, o mediach, tak, do tej pory.
5: Do wszystkich działów, a jeżeli chodzi o media, no to również, no to jest radio, telewizja najważniejsze, no później są czasopisma czy inne, one też zaczęły powstawać, ale skupmy się na tym radiu i telewizji. Telewizję można było założyć tylko pod warunkiem, że był sprzęt do nadawania i to był pierwszy element, kiedy ten nadajnik poradziecki, jak to się mówi, który nadawał program moskiewski, się zepsuł. Myśmy to przejęli, zaczęliśmy funkcjonować jako ta, powiedzmy, społeczna telewizja Jelenia Góra. Zaraz za tym zaczęło powstawać Radio Jelenia Góra. Troszkę później, ale jakby również równolegle.
4: Krótko mówiąc, pan zrezygnował z projektu, jakim była telewizja.
5: To znaczy przekazałem ten projekt młodym ludziom, którzy jakby całym swoim entuzjazmem chcieli ją robić.
4: No i niestety tam troszkę się podziało, bo ten nadajnik się zepsuł, potem nowy nadajnik przejęli już prywatni twórcy telewizji, a pan zaczął na prośbę dyrektora MOK-u tworzyć stację radiową.
5: Jerzy Karmiński, który również był wtedy i w tej radzie, i był dyrektorem MOK-u, był jakby entuzjastą radia lokalnego. No i on bardzo naciskał na to, że owszem, robimy tą telewizję tutaj lokalną, ale ja chciałbym mieć radio, bo myśl była taka: telewizję to się ogląda w domu, nie tak jak dzisiaj na komórce, kiedy można, a wtedy w domu, trzeba siedzieć w domu, ale radio mamy w każdym sklepie. Radio mamy w samochodzie, radio mamy wszędzie, w związku z tym jakby dojście do klienta jest inne.
4: Czyli radio było dużo bardziej popularnym medium.
5: No i
4: dostępnym.
5: Mobilne. Aha. W wielu miejscach można było go słuchać. W związku z tym zaczęliśmy robić to radio w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaczęło się od wyburzenia ścian, od stworzenia tego studia, szukania sprzętu, bo też nie było tak jak dzisiaj, że można wszystko kupić.
4: Też nadajnik był potrzebny.
5: Tak, i nadajnik, i antena, i magnetofony radiowe. No, w jakiś sposób tam zdobyliśmy...
4: To chyba była prostsza technologia niż ta telewizyjna.
5: Dużo prostsza, bo dźwięk był bardziej opanowany, jeżeli chodzi o nawet amatorów, bo były magnetofony zwykłe, magnetofony takie, śmakie i tak dalej. Natomiast w telewizji trzeba było mieć kamerę, później trzeba było mieć jakiś mikser telewizyjny. To było czyli trudniejsze.
4: Radio było dużo bardziej osiągalne.
5: Było łatwiejsze. No i jeżeli chodzi o to radio, to na przykład magnetofony studyjne zdobyliśmy z Jelchy. Mhm. Ponieważ wiele zakładów pracy miało radiowęzły zakładowe. Po 90 roku wydawało się, że już te radiowęzły są niepotrzebne. W związku z tym była możliwość pozyskania tego sprzętu z takich miejsc jak radiowęzły zakładowe. Ten sprzęt pozyskiwaliśmy z różnych miejsc, no ale zbudowaliśmy to studio i pierwszą audycję, jak pamiętam, w 90 chyba pierwszym, teraz muszę się mocno zastanowić, czy to był 91 czy 90 rok, ale to był październik, nadaliśmy pierwszą audycję. Nadajnik zbudował nam radioamator, jeleniogórski amator, radioamator na określoną częstotliwość, bo to trzeba było znaleźć wolne miejsce na skali, gdzie to...
4: Ale nie potrzebowaliście koncesji, nie potrzebowaliście...
5: O tym nikt nie myślał, ponieważ było powiedziane, że można robić wszystko.
4: Co a nikt nie zabraniał.
5: Tak, a nikt nie zabraniał, w związku z tym robiliśmy. Nadajnik jest zrobiony przez amatora, antena nadawcza na budynku, moku, przy kominie. Jest zbudowana.
4: Ośrodka Kultury.
5: Tak, bo on był ciągle nierozerwaną częścią Miejskiego Ośrodka Kultury.
4: Gdzie ta siedziba się znajdowała wtedy?
5: Tam, gdzie teraz jest Radio Wrocław.
4: W
5: tym samym miejscu.
4: 1 maja.
5: Tak, na 1 maja. Dzisiaj jest tam takie studio Polskiego Radia Wrocław. Ponieważ zasięg był nieduży, próbowaliśmy zrobić antenę na wieży kościoła Karbizonowego. Nawet ona tam była, ale okazuje się, że ze względu na tą długość kabla, gdzie trzeba go było zasilać, no to niedużo się to poprawiło. No ale nadaliśmy ten pierwszy program, również tak jak wcześniej, audycja radiowa też miała być w dużej mierze społeczna, w sensie takim, że nie zajmujemy się polityką, nie zajmujemy się informacjami ze świata, zajmujemy się informacjami stąd, tutaj, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w teatrze, filharmonii i tak dalej, i tak dalej. Typowo lokalna stacja radiowa, która funkcjonuje.
4: A też zapraszaliście do siebie chętnych, którzy chcieliby się przyłączyć?
5: No, przede
4: wzorem
5: wszystkim.
4: Telewizji.
5: Tak, tak. Tym bardziej, że do Miejskiego Ośrodka Kultury bardzo dużo młodzieży przychodziło na różnego rodzaju zajęcia, no i byli zainteresowani tym radiem. Mogę powiedzieć, że na przykład harcerze mieli swój program. Także mieli tam swój program. Był taki program anonimowych alkoholików również. Taki też. Nie widać, tylko słychać. Nie?
4: Później widać, że tutaj profil społeczny był
5: Później wszelkiego rodzaju instytucje kultury, które miały... prawie teatr, filharmonia, muzeum i tak dalej. Kto chciał i mieścił się w ramach, bo też jakieś ramy były tego, no to mógł to swoje audycje realizować. No i też zaczęły się reklamy, bo to jest nieodłączna rzecz wtedy tych mediów, że wszędzie są reklamy.
4: Czyli niewiele się zmieniło.
5: No niewiele się zmieniło. W międzyczasie, kiedy to radio zaczęło funkcjonować, powstało już następne radio na Górze Szybowcowej.
4: A jeszcze zapytam, bo my cały czas mówimy o Radiu Jelenia Góra.
5: Tak, ciągle tylko i wyłącznie.
4: Powiedział pan o reklamach. Co reklamowaliście, jak to wyglądało? No bo pierwsza reklama w telewizji to była Włóczka z Aniluksu.
5: Tak, Włóczka z Aniluksu, była tam z kotem, z babcią i tak dalej.
4: A radio?
5: No to radio dzisiaj nie jestem w stanie przypomnieć sobie, ale też były jakieś tam reklamy. Oczywiście tego nie było dużo. Później dopiero jak radio troszeczkę się rozwinęło, to nawet był specjalny jakby taki przedstawiciel radia, który po prostu zaczął zbierać te reklamy.
4: Czyli marketing mieliśmy.
5: Tak, już zaczynaliśmy ten marketing. On był przyklejony do czegoś tam w działalności, ale był.
4: A jeszcze zapytam, tak zanim pan przejdzie dalej, jaka wtedy była pana funkcja, bo zaczynał pan jako asystent dziennikarza, potem już jako dziennikarz w telewizji, natomiast w radiu, czy pan poszedł bardziej w te aspekty techniczne, które pana interesowały, też jako absolwenta Politechniki miał pan wiedzę na ten temat, czy jednak to dziennikarstwo radiowe było tutaj najważniejsze?
5: Chyba nie.
4: Oho.
5: Ja, jeżeli chodzi o radio, mówię o tej stronie technicznej. Mhm. No po prostu się znałem na tym, w związku z tym
4: został zaproszony.
5: Tak, chciałbym to zrobić, natomiast ciągle w głowie mi funkcjonowała telewizja jednak, bo miałem z nią do czynienia wcześniej.
4: Oho.
5: W związku z tym to moje przekonanie, że ta telewizja jednak powinna funkcjonować, w radiu była tą częścią bardziej techniczną.
4: Rozumiem.
5: Żeby ci, którzy tam już pracują, żeby mieli warunki, żeby nie mieli kłopotów technicznych i tak dalej. Tam parę audycji
4: żeby
5: też
4: się również, nikt nie spalił.
5: Tak, robiłem również jakieś tam, ale drobne audycje. Natomiast ciągle miałem w głowie tą telewizję. No i nie wiem, czy akurat teraz o tym mówić, że taka okazja się nadarzyła. Ponieważ nasz budynek 1 maja 60 kiedyś należał do Wojewódzkiego Domu Kultury, później został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Kultury jako jednostce samodzielnej. Natomiast na drugim piętrze ciągle były biura Wojewódzkiego Domu Kultury. I tam były również organizacje społeczne, które też miały swoje biura. I one się wtedy zaczęły stamtąd wynosić. W tych pomieszczeniach, które zostały opróżnione przez Wojewódzki Dom Kultury, właśnie Jurek Karmiński pewnego dnia przyszedł do mnie, rady mówię, słuchaj, chodź ze mną, gdzie? No chodź na górę.
4: Ja tu przypomnę, dyrektor
5: tak, ciągle tak. Mamy radio, funkcjonujące radio. On mówi, chodź na górę. Otworzył drzwi, mówi, o słuchaj, tu jest wolne pomieszczenie, tu jest wolne pomieszczenie, tu jest wolne pomieszczenie, rób sobie tutaj telewizję. I poszedł.
4: Mm-hmm.
5: Także z tego radia, które funkcjonowało, jakby zacząłem robić równolegle telewizję. Natomiast do radia Jelenia Góra przyszedł Wojtek Hopgarski. Wojtka Hopgarskiego znałem dużo wcześniej. Wiedziałem, że on prowadził takie studio radiowe, czy radiowęzeł akademicki, czy radio akademickie w Krakowie, gdzie studiował jeszcze. Mm-hmm. Także miał
4: doświadczenie.
5: Jakieś doświadczenie w tej dziedzinie. I on po mnie przejął to radio, natomiast ja zacząłem robić równolegle telewizję kablową. To znaczy studio telewizyjne, które już nie nadawało w eter, tylko nadawało w kablu. Tym bardziej, że już w 1991 roku zaczęto mówić o koncesjach.
4: To było ograniczeniem?
5: Znaczy mocnym ograniczeniem, ponieważ
4: mogło zagrozić waszej działalności.
5: Ponieważ nawet kiedyś z dyrektorem Karmińskim pojechaliśmy do Warszawy, do Ministerstwa Łączności, bo jeszcze nie było wiadomo kto i co może za to z pismami o koncesję. No ale niestety nie było to tak łatwo. Mogę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie było tak, że działające radio na Górze Szybowcowej, które też nie miało koncesji, dostawało kary za nadawanie bez koncesji, na przykład, nie wiem, tam 500 zł.
4: To były duże kary?
5: No, w miarę. No ale w tym samym czasie za reklamy zarabiało się 3000. W związku z tym element ten płacenia czy niepłacenia był...
4: Płacało się w koszt.
5: Tak, płacało się, a tu się zarabiało. Natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury nie można byłoby tak zrobić. To jest instytucja i jeżeli przyszedł nakaz wstrzymania nagrań, bo nie mamy koncesji, bo wtedy trzeba właśnie było. Trzeba koncesję, to można było zignorować to, zapłacić ten mandat i dalej nadawać, tylko w instytucji takiej samorządowej czy państwowej nie dało się tego. I w związku z tym, z brakiem tej koncesji, chyba to gdzieś był marzec 92 roku, przyjechała taka komisja, zaplombowała nadajnik, zaplombowała tam niektóre te urządzenia, które były, no i tak przestała działać stacja Radio Jelenia Góra. Również w 92 roku przestała funkcjonować telewizja Jelenia Góra, bo ona jeszcze tam jak ostatkiem sił coś robiła, no też przestała w 92 roku nadawać.
4: Czyli możemy powiedzieć, że 92 rok to koniec takiej telewizji oddolnej, telewizji niekomercyjnej jeszcze, chociaż były tam reklamy, ale jednak takiej telewizji opartej troszeczkę na pasji i na takiej chęci tworzenia nowego medium, ale też ten początek lat 90. chyba był takim okresem, gdzie zarówno jeżeli chodzi o te media radiowe i telewizyjne, w Jeleniej Górze działo się naprawdę
5: dużo. Tak. Myśmy byli pierwszą telewizją w Polsce niekomercyjną. To znaczy, niektórzy mówią, że pierwsza to była telewizja Echo we Wrocławiu, ale to była telewizja wspomagana przez Politechnikę w ramach jakichś takich eksperymentów. Nie, że my tu nadajemy, tylko eksperymentujemy.
4: Czyli takie działanie naukowe.
5: Tak. No i to było Echo. Ono później również przestało funkcjonować. Także możemy powiedzieć, że ten 92 to koniec tej społecznej telewizji, również koniec społecznego radia, bo radio Jelenia Góra jest zaplombowane, nie funkcjonuje.
4: Nie dało się tej koncesji załatwić? Tutaj było to ponad wasze możliwości?
5: Koncesja kosztuje. Być może nie tylko chodziło o pieniądze. Dzisiaj trudno mi powiedzieć, ale nie mieliśmy tej koncesji, w związku z tym trzeba było zamknąć. Natomiast dalej funkcjonowało radio na Górze Szybowcowej, już w tej chwili takie czysto komercyjne. Także przejście z tych mediów lokalnych, tych społecznych, na media komercyjne.
4: Taka ewolucja.
5: No i możemy powiedzieć, że w tej chwili, wtedy na Górze Szybowcowej jest radio komercyjne i telewizja komercyjna w postaci
4: Awalu. To był jeszcze Awal 1.
5: Awal 1, on chyba się 3 razy zamykał, otwierał, bo to w różnych formach było, ale ze społecznych przeszliśmy na komercyjne.
4: I co się najbardziej zmieniło pana zdaniem? Czy to był taki, można, obok tej granicy, którą właśnie pan zakreślił, jeszcze coś dodać? Czy tam, nie wiem, filozofia tworzenia newsów na przykład się zmieniła? Czy może tematyka była inna? Czy dało się, oglądając tą telewizję, czy słuchając tego radia, wysłyszeć, że to już jest coś innego?
5: I chyba tak. A dlaczego? Dlatego, że nie było limitu reklam. Jeszcze nie było prawa autorskiego i prawa, kiedy były limity.
4: Czy pan ile nawiązuje do współczesnych mediów?
5: Tak. Teraz mamy prawo prasowe i ile procent reklam można... A swoja produkcja, własna produkcja, inna w emisjach, to jest jakby wszystko poukładane.
4: Czyli co? Wnioskuję, że to było radio i to była telewizja, w której głównie leciały reklamy?
5: W pierwszym okresie tak. W pierwszym okresie tak, bo wszyscy chcieli zarobić. No. Zarabia się na reklamach. Nie? W związku z tym chciało się zarobić, trzeba było je pozyskać, wyprodukować, wyemitować, no i pobrać za to pieniążki. Natomiast jeżeli chodzi

0: kiedy coś się zaczyna, to się to kotłuje.
1: No tak, nie było też jakichś wytyczonych ścieżek.
0: No każdy funkcjonował według swojego jakby wyobrażenia, jak to ma wyglądać. O weryfikację tych audycji trudno było też mówić, o tej weryfikacji, ponieważ bardzo dużo było takiego działania bez pewnego planu.
1: Mhm. Czyli zróbmy coś, zobaczmy, co się stanie.
0: No, trafił się jakiś temat, od razu go na gorąco, nawet nie wiem, czy tam za bardzo niemontowany jest. Cieszymy się, że poszedł news, że poszedł ten sonda uliczna, czy coś w tym rodzaju. A później dopiero przychodzi weryfikacja, czy to ktoś słucha albo ogląda. Na początku wszyscy tego słuchali, wszyscy to oglądali, bo to była nowość. Później to jakoś okrzepło. No i tak jak sami wiemy, zaczynamy wybierać.
1: A był wybór wtedy?
0: No był wybór, ponieważ chyba ludzie byli spragnieni wiadomości tych najbliższych, które są dookoła nich. Że było o sąsiedniej ulicy, o sąsiedniej instytucji.
1: Zgadza się. Natomiast czy był wybór innej telewizji? No bo był...
0: No była pierwsza i druga.
1: Czyli trzy kanały.
0: Pierwszy program, drugi program. Nie było satelitów jeszcze, tych programów satelitarnych. Nie było kablówek. Dopiero zaczynała się ta kablówka. W związku z tym powiedzmy sobie, że tego wyboru nie było za dużo. Ale później kablówka zaczęła się mocno rozwijać. Ja tą telewizję Relak jakby oparłem na przekazie kablowym, bo ona się wtedy mocno rozwijała. Ono było jednym z wielu w pakiecie kablowym, bo było bardzo dużo zachodnich telewizji i innych, ale lokalna jednak się trzymała, bo to były informacje lokalne.
1: To sprzężenie zwrotne, ta informacja zwrotna od waszych widzów, tak jak pan mówił, no na początku można było stwierdzić, kto was ogląda, bo pojawiały się nowe anteny, które musiały być wycelowane w innym kierunku niż w stronę śnieżnych kotłów. Natomiast tutaj już ta pierwsza połowa lat 90. to dalej dowiadywaliście się pocztą pantoflową, że ktoś was ogląda, czy były jakieś badania, czy po prostu jeszcze inaczej
0: jeżeli,
1: to wyglądało?
0: Jeżeli chodzi o telewizję, to zaczęły się takie sytuacje. W sklepie pani mówiła: o, ja pana widziałam w telewizji. To znaczy, że oglądałam, nie? Następnie zrobiliśmy coś takiego jak koncert życzeń. Że oto można sobie
1: zadzwonić,
0: wysłać kartkę, czy przyjść i zamówić życzenia dla kogoś z rodziny. Bezpłatnie na początku, było bezpłatnie. I ta ilość tych zgłoszeń świadczyła o tym, że nas oglądają. I te koncerty życzeń, oczywiście można było nadawać, jakie chciało się piosenki, nie było tandiemu, że...
1: No tak, wtedy. Wtedy tak. Chyba Zajks też tłoczył płyty, które nie miały praw autorskich, tak naprawdę.
0: No, jeszcze. Wszyscy to robili, szalone lata tych 90-tych lat, jak to mówią, i ta ilość różnych mediów i ta, no powiem, nawet walka na tym rynku była dosyć duża. Natomiast myśmy się ograniczali do tej lokalności i na podstawie na przykład tych koncertów życzeń było wiadomo, ile tych osób nas ogląda, ponieważ mieliśmy bardzo dużo właśnie tych zgłoszeń.
1: Aha. A jak taki program telewizyjny w telewizji Jelenia Góra wyglądał na początku?
0: Ile tego programu można było obejrzeć w ciągu dnia? No więc chodzi o tą kablówkę. Mieliśmy wydzielony kanał w kablówce i funkcjonowało to tak, że własnego programu,

0: I program składał się najczęściej z trzech pozycji. Trzech, czterech, to zależy. Zawsze był serwis informacyjny. Ten serwis informacyjny był dosyć ważny, ponieważ mówił o życiu miasta na co dzień. Co się zdarzyło, co było, co będzie. Następnie, jeżeli chodzi o serwis, to...
1: No to było codziennie, tak? Od poniedziałku do piątku? Czy?
0: Program codziennie to byłoby za trudne. Rozumiem. Dla nas. Na początku nas była dwójka.
1: O, to jest bardzo...
0: Później była trójka, później była czwórka, natomiast dwójka.
1: Czyli tworzyliście godzinę i się udało ją stworzyć.
0: Tak, tak. Z tym, że takiego realnego programu, no to było 30-45 minut. Mhm. Były takie dodatki, wstęp przed i po, ale to nie produkcja własna. I każda... Wymyśliliśmy, czy stworzyliśmy ten program codzienny, ale produkowany co drugi dzień. Więc był produkowany w poniedziałek z powtórką we wtorek. Produkowany w środę z powtórką w czwartek. Produkowany w piątek z powtórką w sobotę. A niedziela była takim zbiorczym elementem, który najważniejsze informacje z całego tygodnia prowadzi.
1: Czyli krótko mówiąc, zyskiwaliście czas na produkcję.
0: Tak, tym bardziej, że poniedziałkowy program zawierał informacje z soboty i z niedzieli. Mhm. No i z poniedziałku, jeżeli coś tam było. Wtorkowy zawierał informacje z poniedziałku.
1: Ile osób wtedy tworzyło telewizję w Jeleniej Górze? To telewizję i Jelenia Góra.
0: Tak, tak. Na początku powiem, że to były dwie osoby, później były cztery. Mieliśmy chyba góra sześć osób zatrudnionych. Mhm. Natomiast współpracowników było dwa razy więcej. Myśmy mieli bardzo dużo osób, które chciały to robić i współpracowały z telewizją. Nie pobierały pieniędzy. Natomiast wymyśliliśmy taki sposób na finansowanie ich działalności. Oto ta działalność reklamowa, która była, była tak zorganizowana, że jeżeli ktoś zamówił u nas reklamę, to trzeba było ją stworzyć. Pójść, nagrać, zmontować, podłożyć dźwięk i tak dalej. I te reklamy dawałem tym osobom, które były najbardziej aktywne. One wiedziały, że jak zrobią, to dostaną za to pieniądze. Tym bardziej, że pieniądze były za tą część produkcyjną i również za emisję.
1: Oczywiście.
0: Bo to była i emisja, i produkcja. I dzięki temu mogłem finansować na przykład speakerki, które przychodziły tylko raz dziennie, czy co drugi dzień, bo one się zmieniały, zapowiedziały program i za to mogłem jej zapłacić z tej emisji, która była.
1: I tutaj pytanie, czy jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak ta telewizja wyglądała, jak produkowało się programy w latach 90. w Jeleniej Górze, to tutaj możemy do archiwum, które pan przygotowuje w ramach pracy WCK.
0: Tak, tak.
1: Oddelegować słuchaczy.
0: No tak, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądały te programy, to wystarczy kliknąć sobie archiwalia JCK na YouTubie. I tam są wszystkie programy od właściwie końca września 90 roku. Te pierwsze już programy kablowe. I widać, jak wygląda studio, kto zapowiada, jakie programy są, jakie problemy są tam poruszane. No i dla zainteresowanych, odnoszę do tego kanału na YouTubie Archiwalia JCK. I tam jest Jelenia Góra lat 90. w pigułce. Po 94 roku, kiedy Wachowicz uzyskał koncesję, bo później trzeba było na wszystko koncesję, nie? To dopiero zaczynało funkcjonować nazwa DAMI.
1: Zaczynamy od telewizji Jelenia Góra, potem wraz ze zmianą siedziby telewizja zmienia się na telewizję Relax.
0: Studio telewizyjne Relax. Studio Relax.
1: Równolegle działa Awal.
0: Tak, radio również działa. Chyba nawet później drugie jakieś powstało albo. Ja nie pamiętam, jeżeli chodzi o radio. No i później koncesja jest na właściciela sieci kablowej, który ma koncesję w kablu i my to nadajemy dalej jako studio telewizyjne Relax, bo my produkujemy program, tylko szyldem DAMI.
1: Czym wtedy jeszcze telewizja lokalna się zajmowała? Czy to się mocno różniło od tego, co możemy obserwować teraz?
0: To znaczy ten aspekt społeczny, czy aspekt taki lokalny był dosyć mocno realizowany, a pierwszym takim elementem były relacje z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. One zaczęły się w marcu 93 roku, a cała geneza tego polegała na tym, że sesja Rady, która funkcjonował tutaj przy Sudeckiej. Nie było wtedy mikrofonów, nie było wzmacniaczy. Radni siedzieli, głosowali, podnosząc rękę do góry i bardzo często było tak, że na następnym posiedzeniu, kiedy trzeba było zatwierdzić protokół z poprzedniej sesji, bardzo wielu radnych oponowało, że ja tego nie powiedziałem, co tam jest napisane. I ciągle były kłopoty. I Andrzej Gorchala, ówczesny przewodniczący Rady, akurat poszedłem do niego i ten problem wynikł. Ja mówię, Andrzej, no to słuchaj, no to nagramy to.
2: Magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
4: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
3: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
4: Magda,
3: aby do ciebie mówić?
4: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
3: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
4: No pewnie.
3: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
4: Tak.
3: Tak? Ja również.
4: Ja
3: również.
4: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
3: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
4: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
3: Czyli nie kulturystyka.
4: Nie. Zupełnie nie.
3: Ale lubisz uprawiać sport?
4: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
3: Także wow. A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
4: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: Zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja
1: wiem, jak
0: skrzypiec
1: trzymać...
0: w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale...
0: A twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to,
1: tego,
0: co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne. Zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Mhm. Jak to było? Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos?
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki, tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: rapsów. Dopiero trzeba intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Miraculum i Biedronka?
1: Miraculum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Miraculum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał być mój prawdziwy dom, lecz wszystko rozsypało się.

0: Nawet może być coś tam, coś tam i na, po prostu tej marki głosów.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie, ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałaś.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
1: Tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalne, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach, podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: wydostać. Nie mogłaś ich wypiąć. wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakała, pućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okay, falujące ręce.
1: Falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy, tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: No
1: i biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. Mhm. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania, jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie, a ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły mi
0: dreszcze. Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć
0: lat... Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
1: No i o tak, no to, no. To jest właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowa. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty ja bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć

0: No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka,
1: wychowaj
2: idź w sobie.
1: Się. No nie, to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Magazyn lokalny.
4: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Cześć Łukaszu, witam Cię gorąco.
5: Dzień dobry.
4: Tak zastanawiałem się, jak Cię przedstawić i myślę, że chyba najbardziej z mojej perspektywy pasowałoby do Ciebie animator i wymyślacz, taki twórcy animacji, które ożywiają już chyba od blisko 20 lat Jelenią Górę.
5: Wymyślacz bardzo mi się podoba.
4: Czyli co, trzymamy
5: to
4: się tej funkcji.
5: Świetna, jeszcze takie nie miałem.
4: W takim razie witam Państwa bardzo gorąco, ponownie w naszym magazynie lokalnym w Radio Supernowa i Jelenia Góra, a wraz ze mną jest Łukasz Duda, naczelny wymyślacz Jeleniogórskiego Centrum Kultury, osoba, która odpowiada za bardzo wiele inicjatyw, które z pewnością są Państwu znane. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, bo dzisiaj będziemy skupiać się na tych związanych z najmłodszymi jeleniogórzanami, takimi jak na przykład Pesteczka, albo to, o czym chcemy dzisiaj przede wszystkim opowiadać, to Skok w Blok. Ja bym zaczął od nazwy, bo nazwa jest fajna, wpada w ucho, rymuje się i bardzo ładnie wyjaśnia to, co robicie. Ty jesteś autorem tego pomysłu?
5: Tak, tak się złożyło, że 16 lat temu wymyśliłem takie hasło Skok w Blok. No, naszym głównym taką ideą, która wtedy nam przyświecała, było dotarcie do dzieciaków, które spędzają swoje wakacje w Jeleniej Górze, które spędzają swoje wakacje w domach, na swoich podwórkach. Ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy to ja byłem mały i ta rzeczywistość polska wyglądała nieco inaczej niż teraz. I faktycznie na podwórku spędzało się bardzo dużo czasu i chciało się, żeby jednak coś się wydarzyło, żeby coś się zadziało. Zawsze oczywiście powstawały bazy, różne pomysły, etc. Natomiast kiedy przyjechałem do Jeleniej Góry 16 lat temu, faktycznie pojawiło się taki pomysł na to, żeby w jakiś sposób zaanimować, zrealizować jakieś działania, które będą adresowane do najmłodszych mieszkańców miasta i które przede wszystkim będą aktywizować społeczność lokalną największych osiedli bardzo rozciągniętej Jeleniej Góry. I pamiętam doskonale tą akcję w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyliśmy z jednym namiotem, z teatrem lalkowym, z kilkoma ławeczkami i rozpoczęliśmy naszą przygodę skokową, która całe szczęście trwać do dziś.
4: Jakie były początki Skoku w Blok? Bo obecnie ta impreza jest już rozpoznawalna, jest rozbudowana, ma charakter międzynarodowy. Tu nie tylko Polacy biorą w tym udział, ale także Czesi. Chyba też Niemcy się pojawiali, jeżeli się nie mylę. Natomiast początki chyba nie były tak bardzo rozbudowane.
5: Wiesz, początki w ogóle są trudne. Jeśli chodzi o animację społeczności lokalnej w mieście jednak bardzo też dużym, jak Jelenia Góra, no zawsze spotykamy się z pewnymi obawami, z pewnym takim, co to jest, po co to jest.
4: Czyli co, ludzie w oknach, na poduszkach.
5: Oczywiście, to ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy podjeżdżaliśmy wtedy jeszcze właśnie jednym samochodem osobowym z małą przyczepką. Rozpakowywaliśmy się, to trwało, cała akcja trwała kilka godzin. Dzieciaki się gdzieś pojawiały, ale była taka nieufność, zastanawianie się, byliśmy obserwowani i żaden system do obserwacji wigilacji nie jest to tak dobry jak obserwacja sąsiedzka.
4: Czyli wszystkie babcie, ciocie na pewno, poduszkowce tak zwane się pojawiały.
5: W związku z powyższym jednocześnie byliśmy najbardziej strzeżoną grupą w Jeleniej Górze w tym czasie, aha, kiedy realizowaliśmy nasze działania. Ale ten początek był trudny, ale był też piękny.
4: Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo. A pamiętasz może ten moment taki, kiedy udało się przełamać ten impas? No bo na początku też pewnie jakiś taki brak zaufania, nie wiadomo, co się dzieje, kto to jest, co tam się będzie robiło. I był taki moment, że wy już staliście się swoi na tych podwórkach.
5: Wiesz, te pierwsze, mam wrażenie, takie 5 lat chyba, to były takie działania, w których faktycznie potrzebowaliśmy dążyliśmy do tego, żeby mieszkańcy się do nas przyzwyczaili, żebyśmy się poniekąd stali sąsiadami.
4: Czyli zapracowywaliście na to zaufanie.
5: My też bardzo dużo wtedy poszukiwaliśmy, dlatego że zmienialiśmy sobie lokalizację co roku, staraliśmy się być w różnych miejscach, aczkolwiek mamy takie lokalizacje, w których jesteśmy od 16 lat zawsze już właściwie i to są takie nasze podwórka, na które jedziemy, ale to też właśnie jest zasługa w dużej mierze sąsiadów, zasługa taka sąsiedzkiej współpracy. Ci mieszkańcy po prostu jakby czekają na nas co roku. No fantastyczne jest to, że ta impreza dojrzewa wraz z dojrzewaniem naszych młodych uczestników. Dzieciaki, które wtedy brały udział, miały 12 lat. No, dzisiaj już mają 28.
4: To już wymiana pokoleniowa
5: zaczyna następować wymiana pokoleniowa i jest to dla nas też taki świetny feedback, w jaki sposób ta impreza się rozwija, co jeszcze możemy zaproponować. Fantastyczne też jest to, że ta wymiana pokoleniowa dotyczy również samych spektakli. One właściwie od 16 lat gramy bardzo zbliżone spektakle, może w innych formach, ale te historie są znane. Natomiast co roku widzimy te otwarte buzie, które oglądają te przedstawienia. Oczywiście to jest już inny skok w blok niż ten, który był na początku.
4: No, dojrzewa wraz z odbiorcami.
5: Oczywiście dojrzewa wraz z odbiorcami, ale jednocześnie też rozwinął się bardzo mocno infrastrukturalnie. W Jeleniogórskim Centrum Kultury napisaliśmy kilka dużych projektów, które dały nam możliwość też rozwoju. W związku z powyższym dzisiaj ta impreza ma bardzo rodzinny oczywiście charakter, ale z drugiej strony jest bardzo konkretnie ułożonym takim planem, który realizujemy każdego dnia przez 6 dni w Jeleniej Górze.
4: Do projektów jeszcze chciałem wrócić, zapytać, jak one wpłynęły na zmiany w skoku. Natomiast wcześniej poruszyłeś taki temat podwórek, miejsc, w których przeprowadzacie imprezę. I mam wrażenie, że chciałeś powiedzieć właśnie, że jedne miejsca lepiej się sprawdzają na tę imprezę, inne troszeczkę gorzej. Od czego to zależy?
5: To wszystko jest uwarunkowane. My mamy taki przekrój całym zespołem Skoków Blok, gdzie widzimy każde z miejsc, do których docieramy, jest absolutnie inne. Ze względu również na społeczność jeleniogórską, która na Zaborzu jest absolutnie inna niż na osiedlu dwudziestolecia.
4: No właśnie tu uprzedziłeś moje pytanie. Sobieszów, mamy Cieplice, mamy Zaborze. Czym ta publiczność się różni? Gdzie te różnice się pojawiają?
5: Inny odbiór to jest inne zaangażowanie. Mamy osiedle Orle, gdzie tamto jak przyjeżdżamy, to po prostu, wiesz, dostajemy propozycje obiadów i ciasto przez balkon, a czasami i mamy widownię na balkonach. To jest już taka tradycja, że po prostu mamy widownię tą młodszą i starszą, która po prostu nas ogląda gdzieś zewsząd. Jesteśmy bardzo blisko przytuleni do bloku. W innych miejscach jest znowu inaczej. No, czasami jesteśmy na placach zabaw, więc na tych placach zabaw mamy taką rotację dzieci. No po prostu te społeczności są inne. Jest inne zaangażowanie. Nie mówię, czy lepsze, czy gorsze, bo to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest po prostu inaczej. A dla nas najważniejsze chyba jest to, że udało się przez te kilka lat wypracować pewien schemat pracy i udało się wypracować pewną formę, która jest z jednej strony formą rozrywkową dla dzieci i dla dorosłych, a z drugiej strony jest formą bardzo edukacyjną.
4: Celem tutaj nie jest tylko zabawa i to, żeby te wakacje były przez 6 dni nieco bardziej kolorowe.
5: Taki cel też jest.
4: Jasne.
5: Ale z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, żeby dzieciaki mogły dotknąć teatru, dotknąć sztuki cyrkowej, dotknąć również animacji, sprawdzić w jaki sposób tak naprawdę, czym jest ta materia, w jaki sposób można ją rozwijać. Być może dla kilkorga z nich będzie to jakieś marzenie na przyszłość. Być może ktoś z nich kiedyś w przyszłości pomyśli sobie, że to jest moja droga. Kolejny cel, kolejny bardzo ważny dla mnie, to jest kształcenie u podstaw. Jeśli dzisiaj chcemy mówić o tym, że kultura ma kłopoty, że z kultury wysokiej bardzo mała grupa społeczności czy też społeczeństwa korzysta, to jeśli będziemy zapominać o pracy u podstaw, jeśli będziemy zapominać o dzieciakach, którym czasami wystarczy po prostu dać tą marchewkę, to oni nie będą z tego korzystać. Natomiast jeśli będziemy ich przyzwyczajać do tego, że tego rodzaju formy są edukacyjne, w których oni mogą się realizować, w których oni mogą brać udział, w których mogą się rozwijać i rozwijać swoje pasje, mamy szansę na to, że ktoś z nich wróci. To jest, wydaje mi się, taki cel nadrzędny naszej pracy jako animatorów kultury, żeby z jednej strony dawać impulsy, stymulować do odbioru, do pracy, ale z drugiej strony mieć takie poczucie tego, że to w dużej mierze od nas, artystów, animatorów, zależy to, czy ta publiczność w przyszłości będzie chciała uczestniczyć w naszych działaniach. Po tych kilku latach już w Jeleniej Górze widzę, że faktycznie jest tak, że ta publiczność wraca. Mam też takie poczucie tego, że czasami te pomysły muszą być scalone w jakąś jedną całość. Muszą być dedykowane jakby poszczególnym sezonom, bo mówimy tutaj dzisiaj o Skoku w Blok, który jest niewątpliwie jedną z najcenniejszych i najważniejszych działań animacji środowiska lokalnego, natomiast z drugiej strony on bardzo mocno też wpływa na wszystkie te działania, które realizujemy stricte profesjonalnie. Mówię tutaj zarówno o repertuarze Teatru Odnalezionego, Teatru Edycji Limitowanej, grupie warsztatowej StaArt, Pesteczce, wielkim festiwalu Pestka, który stał się dzisiaj też takim, można powiedzieć, źródłem poszukiwań teatru niezależnego, nieinstytucjonalnego, ale jednak w kooperacji z teatrem instytucjonalnym. Ale to wszystko musi każdego sezonu być w jakiś sposób scalone i musi odpowiadać na pewne potrzeby społeczne. Te, które dotyczą Jeleniej Góry, bo to jest dla nas najistotniejsze. Jesteśmy teatrem, jesteśmy instytucją kultury i Jeleniogórskim Centrum Kultury, jak sama nazwa wskazuje, jeleniogórskim, więc my działamy w naszym obszarze. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że nasze działania są adresowane jednak do szerszej grupy odbiorców, bo my realizując nasze działania, realizując nasze projekty, realizujemy tutaj u nas w Fiotceku czy też w mieście, natomiast odbiorcami nie są tylko jeleniogórzanie. Plus to, że my również wyjeżdżamy z tymi działaniami, promując nie tylko siebie jako instytucję czy poszczególnych artystów, ale promując przede wszystkim też miasto, które powinno być w swoim założeniu miastem bardzo otwartym. Jelenia Góra zawsze była miastem również wielokulturowym, w związku z powyższym jakby samo się chce, samo się ciśnie na usta to, że jest jednak wielonarodowa w jakiś sposób. Jakiś czas temu, przy okazji trochę innej historii, wymyśliłem takie hasło jako wymyślacz.
4: Już nie chciałem dopowiadać, ale...
5: Wymyśliłem takie hasło Jelenia Góra, miasto z kulturą. Jakby głównym takim celem tego hasła było to, żeby pokazać, że w Jeleniej Górze naprawdę dzieje się bardzo dużo rzeczy. My ze sobą wszyscy w jakiś sposób współpracujemy na różnych płaszczyznach, ale musimy pamiętać o tym, że mamy dwa teatry instytucjonalne, mamy teatr OFOWY, mamy teatr osób z niepełnosprawnością, mamy teatr młodzieżowy, mamy galerie.
4: A przepraszam, wejdę ci w słowo. Nie masz wrażenia, że tutaj w naszym mieście, w Jeleniej Górze, nie chodzi o to, żeby tej kultury było dużo, bo jej jest naprawdę dużo, jak przed chwilą udowodniłeś, tylko bardziej chodzi o to, żeby odbiorcy dostawali narzędzia, żeby mogli z tej kultury korzystać.
5: Marchewkę.
4: Bo jednak marchewkę, narzędzia, kompetencje, bo jednak kultura wysoka jest dużo bardziej wymagająca od tego, co mamy na przykład w kinach, w multiplexach, od muzyki popularnej. Teatr wymaga zrozumienia, wymaga umiejętności czytania tego teatru i może właśnie takie działania jak Skok w Blok są podstawą tego wszystkiego.
5: To jest, Skok w Blok jest pracą u podstaw. Jeśli kształcimy sobie publiczność, to dzisiaj, kiedy gramy najnowszą premierę Teatru Odnalezionego, absolutnie nie mamy problemu z publicznością. Mamy pełną salę, mamy pełne sale na tych spektaklach, dlatego że pewna konsekwencja pracy doprowadziła nas do tego, że dzisiaj publiczność wie, czego może się spodziewać po naszych spektaklach i wie, że po raz kolejny odkryjemy karty i może jakiegoś tematu tabu, może jakiegoś tematu, który jest problematyczny, tematu, który nie o którym nie do końca chce się mówić, albo się nie mówi. A to wszystko wpływa później też na to, że z jednej strony kształcimy sobie publiczność, a z drugiej strony ta publiczność oczekuje pewnych wydarzeń. Oczywiście publiczność ma zawsze coraz większe oczekiwania, w związku z powyższym trzeba próbować im sprostać, ale staramy się i te wszystkie działania, te wszystkie projekty mają temu służyć. I z jednej strony mówimy o skoku w blok, z drugiej strony mówimy o rzeczach, które w jakiś sposób są odpowiedzią również na to, co my widzimy dookoła. W ostatnim czasie wyprodukowaliśmy dwa bardzo duże spektakle z ogromnym też powodzeniem i z takim poczuciem tego, że było warto. Pierwszy to była Malala, dziewczyna z kulą w głowie Elżbiety Chowaniec. Drugi to był spektakl najświeższy nasz, który za chwilę będziemy od nowego sezonu bardzo dużo grać. Jest to Debil Maliny Prześlugi. To są dwa spektakle, które niewątpliwie poruszyły dwa skrajnie różne też tematy, bo jeden mówi z jednej strony o przemocy wobec kobiet na Bliskim Wschodzie, ale mówi również o przemocy w szkole, o dyskryminacji, o rozmaitych aspektach, które towarzyszą nam na co dzień. Kiedy słuchamy radia, czytamy gazety, oglądamy telewizję i widzimy, w jaki sposób dzisiaj młodzież i dzieci są przebodźcowane i jak bardzo na nich również kultura popularna w jakiś sposób wpływa, tak? Kolejny spektakl Debil Maliny Prześlugi, o którym przed chwilą wspomniałem, to jest spektakl, który porusza bardzo wrażliwy temat, mam wrażenie, w Polsce, a mianowicie temat niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, ich punktu widzenia, tego, w jaki sposób one również patrzą. Jest to spektakl zrealizowany również z osobami z niepełnosprawnością, znaczy główny bohater jest osobą z niepełnosprawnością. I te dwa muzyczne spektakle, bo oba są bardzo muzyczne, to jest również w jakiś sposób nasza obserwacja tej społeczności, z którą my się spotykamy podczas skoku w blok. Bo podczas skoku w blok my widzimy, w jaki sposób dzieci zachowują, jak się odzywają do siebie, jak wyglądają społeczności na poszczególnych podwórkach. To są nasze obserwacje. Z drugiej strony też obserwujemy osoby z niepełnosprawnością. Ja pracując z nimi też już od kilku lat z Teatrem Edycja Limitowana, mam pewne spostrzeżenia i widzę, w jaki sposób oni się zmieniają, w jaki sposób teatr na nich wpływa. Widzę też, ile my możemy z jednej strony dać z siebie, a z drugiej strony też widzę, jakie jest takie społeczne postrzeganie tych problemów. I naprawdę czasami nie warto jest pisać kolejną petycję i nie warto jest po prostu powiedzieć o tym, że bo bardzo źle się dzieje, tylko czasami trzeba to pokazać.
4: No ale najłatwiej jest powiedzieć.
5: No najłatwiej jest powiedzieć, ale czasami trzeba to pokazać. Jest. I kiedy przychodzi młodzież na spektakle, miałem takie zdarzenia, no akurat z Debilem jest tak, że ten spektakl jest bardzo świeży, bo zagraliśmy go na wrocławskiej premierze w Teatrze Kapitol.
4: Podczas tegorocznego
5: PPA. Pochwalę się, no, dwa tukany.
4: Właśnie się zostaliście nagrodzeni. Grand Prix powędrowało do was. Serdecznie gratuluję.
5: Tak jest, dziękuję.
4: Na tym jeszcze nie miałem okazji pogratulować.
5: Natomiast Malale graliśmy już wiele razy dla jeleniogórskiej młodzieży. I tej młodszej, i starszej. I powiem szczerze, że jeszcze nie miałem takich spektakli, w którym młodzież czasami, kiedy przychodzi ze szkołą, ogląda spektakl. Oni się zajmują różnymi rzeczami. Mhm. Wiemy, jak wygląda życie. Natomiast po raz pierwszy miałem taką sytuację, kiedy obserwowałem ich i nikt nie wyciągał telefonu komórkowego. Wszyscy oglądali spektakl. Oni w jakiś sposób przeżywali to na swój sposób i to był dla mnie taki bardzo ważny.

0: nie jest na skoku w blok, bo tamte spektakle są dostosowane do wieku uczestników i to też jakby pracujemy zespołowo nad tym, żeby opracować ten program w taki sposób, żeby on był na tyle zróżnicowany, żeby trafiał do dzieciaków w różnym wieku, bo dzieci, które biorą udział w skoku w blok i mają 4, 5, 6 lat, one zwracają uwagę na inne rzeczy niż dzieciaki, które mają, uwaga, 10, 11, 12, 13 lat. One też uczestniczą w skoku w blok.
1: To są dwa inne światy.
0: To są zupełnie inne światy i my w tych światach musimy znaleźć pewien złoty środek, próbować odnaleźć miejsca, czy też takie kontrapunkty w naszej pracy, które będą dawały takie poczucie spełnienia się zarówno jednych, jak i drugich.
1: Bo to nie jest dzielenie na różne spektakle.
0: Nie. To nie jest dzielenie na różne spektakle, ale to jest dzielenie na poszczególne działania, które odbywają się podczas całego dnia. Bo dzieciaki, które mają 4, 5, 6, uczestniczą w warsztatach cyrkowych, ale uczestniczą w innej części warsztatów cyrkowych niż w tej, której angażują się 10, 11, 12 i 13 latkowie.
1: To wszystko równolegle ma
0: tak,
1: miejsce?
0: Tak, te wszystkie działania odbywają się równolegle. Oczywiście przy tym wszystkim jest też masa innych atrakcji, w których dzieciaki mogą spędzać czas. Jest to impreza już na tyle rozpoznawalna też, że po prostu na niektórych podwórkach mamy ogromne tłumy, więc, a zwłaszcza po tej godzinie 15, kiedy my startujemy, rodzice wracają, wychodzą ze swoimi pociechami, czy też wypuszczają już młodych i mówią idźcie, więc oni do nas idą i wtedy zaczyna się tak naprawdę cała historia. My też czekamy, to są takie godziny zaraz poobiadowe w Polsce, gdzie czujemy, że pierwsza godzina poszła tak płynnie, jest okej, zbliża się godzina 17 i jest absolutny ogień na podwórkach. Ale to o to chodzi. No, to jest takie bardzo pozytywne zawsze, kiedy możemy już wieczorem, kiedy mamy kino plenerowe, wszyscy usiąść na leżakach i powiedzieć sobie, że to był dobry dzień.
1: A powiedz mi takie hasła z okien. Wojtek, obiad! Milkną, jak jesteście?
0: One milkną, a właściwie ich nie słychać, dlatego że jesteśmy też dość głośno. I tutaj oczywiście też kieruję dla wszystkich słuchaczy mieszkających na tych podwórkach, że przez ten jeden dzień na tym podwórku są wyrozumiali dla nas, bo no, jednak jest muzyka, są ogłoszenia, grajemy spektakle, pracują różne urządzenia. No na to wszystko trzeba też zwracać uwagę, ale myślę, że już mieszkańcy są i nasi sąsiedzi są na tyle wyrozumiali, że rozumiem to.
1: Powiedziałeś już, czyli znaczy, że na początku bywało różnie.
0: No bywało różnie. Mieliśmy sytuację takich okrzyków, żeby już to wyłączyć. Mieliśmy, no różne mieliśmy sytuacje. Pamiętam, że kiedyś...
1: To są ogromne skupiska ludzi
0: tak,
1: o bardzo różnym temperamencie i potrzebach.
0: Trzeba to zrozumieć, bo trzeba się też postawić rzeczywiście...
1: No ktoś wrócił z pracy na przykład
0: jest,
1: po nocnej
0: może
1: zmianie.
0: Może być zmęczony. Natomiast my się pojawiamy tam raz w roku i myślę, że wszyscy już to teraz rozumieją. Jesteśmy dla naszych mieszkańców. Jesteśmy dla naszych dzieciaków. Na tym polega tak naprawdę też nasza praca, żeby w jakiś sposób wymyślać, tworzyć i być częścią tej społeczności.
1: Tutaj bardzo proszę.
0: A w jakiś sposób właściwie ją też stymulować do tego, żeby mogła się jeszcze bardziej uaktywniać.
1: No właśnie to mi się bardzo podobało, co powiedziałeś i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, że te działania skierowane do bardzo różnych grup wiekowych w Jeleniej Górze, odbywające się w bardzo różnych kontekstach i w różnych miejscach, bo tutaj mamy podwórkowy teatr, tutaj mamy już teatr w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury skierowany do nieco starszego odbiorcy. To wszystko się bardzo mocno łączy i przeplata. To z jednej strony wy macie okazję do sprawdzenia, jak to nasze społeczeństwo się zachowuje, jak się zmienia, co robi, a potem trochę pokazanie tego w lustrze podczas swoich spektakli. Jednocześnie tworzycie widzów tych spektakli.
0: No tak, no praca u podstaw. To jest bardzo istotne. Natomiast te wszystkie działania, które realizujemy od już wielu lat, mają taką zasadę też. Ona wynika trochę z samej nauki w ogóle jako animacji społeczności lokalnej, czy też animacji.

0: Te wszystkie działania w dużej mierze mają tak naprawdę taką podstawę. To może jest takie bardzo górnolotne słowo, ale chyba tak to należy nazwać, czyli takiej demokratyzacji społeczeństwa. Bo jeśli społeczności, te małe, o których mówimy, na poszczególnych podwórkach, zaczynamy łączyć w pewną masę, czyli już pewną społeczność jeleniogórską, a ta jeleniogórska jest częścią przecież ogromnej społeczności już narodowej, to musimy pamiętać o tym, że jeśli my wykonujemy tą pracę, pracę u podstaw, staramy się być dla mieszkańców, nie wyobrażać sobie tylko tego i nie mówić, że bo będzie dobrze, bo będzie ładnie, bo tak ma być. Wiesz, mam wrażenie, że jakby w Polsce my jesteśmy też cały czas jednak, jesteśmy już bardzo rozwiniętym społeczeństwem, ale jeszcze cały czas wielu rzeczy się uczymy.
1: Też wiele rzeczy w nas zostaje.
0: Wiele rzeczy w nas zostaje. I to wszystko jakby powoduje, że jeśli my jesteśmy dla mieszkańca, jesteśmy dla tych społeczności, społeczeństwa i staramy się rozwijać w jakiś sposób i kształtować od początku pewne aspekty kultury, to również będzie doceniane. I ten feedback będzie. Było takie powiedzenie, wiesz, jak byłem na studiach, to jedna z naszych pań wykładowczyń mówiła o czymś takim bardzo ważnym, czego ja wtedy nie byłem w stanie do końca to pojąć. Że kultura masowa nie istnieje bez animacji społeczności lokalnej, a animacja społeczności lokalnej nie istnieje bez kultury masowej. I nie potrafiłem jakby tego pojąć, że mówię, ale ja nie chcę iść w kulturę masową, tylko ja chcę się zajmować tymi rzeczami takimi tu i teraz, żeby w jakiś sposób dawać bodźce do pracy. Natomiast dopiero po długim czasie zrozumiałem, że faktycznie tak jest, że my potrzebujemy jakby funkcjonowania w kulturze masowej, dlatego wtedy też bardzo często doceniamy te inicjatywy, które są inicjatywami oddolnymi, bądź też inicjatywami, które są adresowane bezpośrednio do małych społeczeństw.
1: Czyli kwestia kontrastu?
0: Kwestia kontrastu, ale z drugiej strony pewnych potrzeb i zaangażowania. Bo kiedy zauważ, że kiedy robimy bardzo duży event, też wielokrotnie bierzesz w takich działaniach udział, jesteśmy otwarci na wszystkich. To jest dla wszystkich. Mhm. Kiedy robimy takie działania jak Skok w Blok, one są w dużej mierze jednak adresowane do społeczności.
1: To są punktowe takie działania.
0: Są punktowe. Mhm. W związku z powyższym, kto jest bardziej zadowolony z odbioru?
1: No oczywiście ci, którzy dostają punktowo bodziec.
0: Bo to jest
1: taki
0: ich.
1: Skierowany do nich, tak.
0: To jest ich. Mhm. I to jest, wydaje mi się, że wiesz, taki takie bardzo pozytywne odczucie, kiedy my już jesteśmy tam, kiedy realizujemy te działania, bo wszyscy, tak jak jesteśmy, czyli my i nasi odbiorcy, nasi goście, nasi uczestnicy, czujemy, że robimy coś wspólnie. I mam wrażenie, że do tego jakby też sprowadza się właśnie to, o czym powiedziałem, czyli pewna demokratyzacja społeczeństwa, bo bardzo istotne...
1: Czyli, przepraszam, to nie jest na zasadzie takiej przyszliście, bawcie nas.
0: Nie. Wszyscy wiedzą, że mają jakieś zadanie do wykonania. Mhm. Znaczy my jakby nie będziemy się bawić, jeśli oni nie będą się bawić.
1: Jasne.
0: My się bawimy wtedy, kiedy czujemy, że jest fajna energia, kiedy, no oczywiście my musimy tą energię też wypracować, natomiast takie jest nasze zadanie, ale kiedy widzimy, że ta energia jest oddawana w jakiś sposób, to wtedy się tworzy jakaś spójność, jest pewna całość, która powoduje, że chce się więcej i ten czas po prostu szybko nam ucieka wszystkim i ta zabawa jest po prostu o wiele atrakcyjniejsza. A jednocześnie też mamy takie poczucie, że wspólnie, razem tworzymy coś i tworzymy jedną z rzeczy, która jest najistotniejsza chyba w życiu, takie mam odczucie. Czyli z jednej strony tworzymy jakąś historię, a z drugiej strony tworzymy wspomnienia. Te wspomnienia w nas zostają zawsze. i warto jest, żeby te wspomnienia w nas były jak najbardziej pozytywne, żeby to było coś, co oczywiście nie żyjemy przeszłością, to zawsze się tak mówi, że żeby nie żyć przeszłością, to jest normalne, ale te rzeczy, które są dobre, warto pamiętać.
1: I tu myślę, możemy postawić kropkę.
0: Tak.
1: Bardzo się serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Duda, nazwany przeze mnie dzisiaj wymyślaczem, a tak naprawdę jest to animator kultury, osoba, która odpowiada za takie imprezy jak Pestka, Pesteczka, Skok w Blok, czy na przykład nieinstytucjonalne teatry w Jeleniej Górze. Łukaszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. I do usłyszenia. Pozdrawiam, Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejne magazyny lokalne Radia Supernowa, Jelenia Góra. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zaczynamy kolejny magazyn lokalny. Wraz ze mną jest Michał Matuszewski. Cześć Michale, witam Cię serdecznie.
3: Cześć, witam Was.
1: Jeleniogórski kucharz, jeleniogórzanin, szef kuchni i arcymistrz sztuki kulinarnej 2024. To świeży laur. Serdecznie gratuluję.
3: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Michale, zaczniemy od takich banałów. Może jak długo już zajmujesz się gotowaniem? Bo to jest spora część Twojego blisko 40-letniego życia.
3: Tak, na stopie profesjonalnym ponad 20 lat. Wiadomo, że od dziecka gdzieś tam już mama mocno zaszczepiała we mnie to gotowanie. Bardzo mi się to podobało. Nigdy nie zrezygnowałem, nigdy nie odbiłem, nie poszedłem inną drogą. Zawsze chciałem to robić. No i tak się właśnie teraz złożyło, że ktoś mnie docenił i po tych 20 latach dostałem taką nominację faktycznie.
1: Mhm. Zanim jednak do tego doszło, to co? Zaczyna się od szkoły kulinarnej, od technikum, od takich całkowitych podstaw, czy już w domu były takie momenty, że jeszcze zanim zacząłeś się tym zajmować, powiedzmy zawodowo, przygotowywać się do tego zawodu, to już ta kuchnia cię pociągała?
3: Zaczynając od tego, że wracałem ze szkoły do domu, moi rodzice wracali dosyć późno, więc próbowałem w jakiś sposób ich troszeczkę odciążyć od obowiązków domowych. Miałem zawsze te 2-3 godziny na to, żeby przygotować coś do jedzenia. Były to zazwyczaj takie śmieszne potrawy, bo każdy z nas zna domowe spaghetti a la bolognese czy jakieś zupy, ale od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Później wybrałem szkołę, technikum, tam skończyłem z takim bardzo mocnym wyróżnieniem, może nie tyle formalnym, co po szkole pewna restauratorka zgłosiła się do dyrektora i żeby oddelegować najlepszego ucznia do pracy, ponieważ brakowało jej tych pracowników. No i udało mi się od razu, zaraz po szkole zacząć swoją karierę. Bardzo szybko zostałem zastępcą szefa kuchni. Później mały epizod w wojsku, to też bardzo mocno mnie nauczyło tak naprawdę systematyczności. No i wyszedłem z wojska i od razu zacząłem tak naprawdę o karierę szefa kuchni, czyli można by powiedzieć, że 20 lat szefem kuchni jestem.
1: A czy pamiętasz ten taki konkretny, czy w ogóle był taki konkretny moment, w którym wiedziałeś, że to jest to, czym chcesz się w życiu zająć i to jest to, w czym się naprawdę dobrze sprawdzasz?
3: Moment przełomowy był w momencie, kiedy wyjechałem do Włoch. Chciałem sobie zrobić małe wakacje, one się przedłużyły. Tam poznałem kuchnię włoską i zakochałem się w niej. Prostota, bardzo dobre składniki, podejście w ogóle południowej części Europy do kuchni, do stworzenia z tego religii, to był dla mnie tak naprawdę wielki szok. I to było moje pierwsze takie zmiana w życiu i podejście do tego, jak fajnie jest być kucharzem. To była moja taka pierwsza styczność z profesjonalnym gotowaniem, natomiast później takim momentem całkowicie wywrócił mi świat gastronomii na głowę. To był wyjazd do Francji, do Lyonu, do Instytutu Paula Bocuse, czyli papieża ogólnoświatowej gastronomii. Tam zobaczyłem, jak to tak naprawdę wygląda na świecie. Porównanie szkoły polskiej gotowania do tej takiej naprawdę światowej. No to jest wielka skala doświadczenia. To jest tak, że w tej szkole pojawiali się kucharze już profesjonalni, którzy znają się na tym fachu i zaczynają wszystko od podstaw.
1: Czyli?
3: Od samego początku, zaczynając od krojenia, od obierania, od towaroznawstwa, poznawanie wszystkich produktów, po bardzo skomplikowane techniki gotowania, całodzienna praca od początku do końca i przede wszystkim praca z bardzo, bardzo znanymi fachowcami, szefami kuchni, którzy powołaniem było tak naprawdę nauka swoich adeptów.
1: To chyba wymaga też ogromnej pokory, bo jeżeli już ma się pewne doświadczenia, a osoby, które trafiają do takiego instytutu, na pewno już mają dość spore doświadczenie zawodowe, no i nagle jednak trzeba się tego wyzbyć troszeczkę, nagiąć karku do nowej wiedzy.
3: Zgadza się. To każdy... Miałem kolegów, którzy tam przyszli i no powiem szczerze, troszeczkę cwaniakowali. Co to nie oni, co oni, przecież oni to też potrafią pokroić i bardzo szybko kończyli swoją naukę. I to nie z tego względu, że po prostu instytut z nich rezygnował, ale nagle stwierdzili, że nie, że oni się tutaj nie nadają, bo to nie jest miejsce, w którym mogliby coś się nauczyć. Po prostu ich ego było za wysokie. Mhm. Natomiast ci, którzy chcieli się faktycznie tego nauczyć, zostawali i droga, kariera gastronomiczna przed nim była otwarta. Po ukończeniu takiego instytutu znam masę ludzi, którzy trafili do restauracji gwiazdkowych, są tam szefami, są bardzo mocno szanowani na świecie kulinarnym, są w tym momencie ekspertami. No i to, tak jak mówisz, musi być ogromna pokora i dystans do samego siebie, że jedziesz tam tak naprawdę zaczynać wszystko od początku.
1: To troszeczkę mi przypomina takie filmy o klasztorach, w których się uczy sztuk walki i tu chyba podobny element się pojawia.
3: Zgadza się, to jest tak, że ja bym to porównywał do takiego Hogwartu, tak? Że trafiają tam młodzi ludzie, którzy wydaje mi się, że coś wiedzą, ale musisz tak naprawdę mieć szacunek do tego swojego nauczyciela, bo on poświęca tobie ogrom pracy i ogrom wiedzy. Nie zależy mu wcale na tym, żeby siebie wykreować jako nauczyciela, tylko on się cieszy z tego, że komuś się udało pokazać, zaszczepił tak naprawdę to gotowanie w nim. Dam do przykładu. Moim wychowawcą był Jean-Paul Naki. To jest Francuz, który przez całe życie otwierał największe restauracje na świecie. W Dubaju, na Hawajach, w Wietnamie, w Japonii. To, co on nam opowiadał, to do tej pory mam gęsią skórkę. To jest mój prawdziwy wódz i przewodnik tak naprawdę w świecie kulinarnym. Historie, jakie opowiedział, wiedza, jaką mi przekazał, to jest coś niesamowitego i naprawdę polecam każdemu kucharzowi, każdemu szefowi kuchni, żeby taką przygodę przeżył.
1: Jednym z takich kamieni milowych twojej przygody z kuchnią jest nagroda, którą otrzymałeś, tytuł arcymistrza sztuki kulinarnej. Brzmi to wyjątkowo dostojnie. Czy to już jest szczytowe osiągnięcie? Co to oznacza dla kucharza?
3: Nigdy nie podchodziłem do tego typu nagród, wyróżnień poważnie. Jakkolwiek to zabrzmi, fajnie jest, miło jest dostać taką nagrodę. Fajnie jest pojechać na galę, odebrać i w blasku fleszy zejść z tej sceny z tą nagrodą. Ale dla mnie ważne było to, że zostałem dostrzeżony. W żaden sposób się nie zgłaszałem. Nikt mnie tak naprawdę nie promował. Ale zostałem dostrzeżony przez bardzo cenionych ludzi u nas w Polsce. Dla mnie to był lekki szok, bo na tej gali odbierając tę nagrodę byli tam ludzie, których jeszcze 2-3 miesiące temu oglądałem w telewizji i lubię ich oglądać, jakby chociażby nawet Karol Okrasa czy Robert Sowa. I w tym dniu stałem koło nich. Dla mnie to było do tej pory nie wiem, co ja tam robiłem, szczerze mówiąc. No bo trzeba jednak mieć tą skromność w sobie, żeby dalej działać w kuchni. I to jest, było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na pewno wiem, że chcę pracować tak, jak robię to do tej pory. No, czy to jest szczyt? Na pewno nie. Na pewno nie. Marzeniem każdego szefa kuchni jest mieć swoją restaurację, pracować w niej, karmić ludzi, zbierać dobre opinie, no i tak naprawdę mieć swój charakter. Nie patrzeć na nikogo dookoła, nie małpować, nie kopiować tych wszystkich przepisów, tylko coś swojego wykreować. Ja jestem w tym momencie w takim miejscu, że za bardzo mi zależy na tym, aby mieć pod sobą młodych ludzi i przekazywać im swoją wiedzę. To jest dla mnie w tym momencie cel numer jeden. Natomiast nagrody przychodzą same.
4: Gdybyśmy mieli porównywać takie przełożenie, zrobić tytuł arcymistrza sztuki kulinarnej, to coś jak filmowa nagroda Orłów, czy bardziej już idziemy w stronę Oscara? Jak byś to przełożył?
3: No, Oscarem jest tutaj bycie w przewodniku Michelin i dostanie gwiazdki za swoją restaurację. Natomiast ciężko tak naprawdę to jest porównywać, bo jest wiele takich nagród, jest wielu, którzy różne nagrody posiadają. Natomiast, tak jak wspomniałem, dla mnie nie jest ważna ta statuetka, tylko to, że zostałem zaproszony do grona tych największych, których zawsze podziwiałem. Dla mnie podejście takie ludzkie, podejście, pogratulowanie, poklepanie po ramieniu Roberta Sowy bądź Giancarlo Russo, dla mnie to była największa nagroda. Mhm. Że ktoś po prostu zauważył, że jest taki chłopak z Jedniej Góry, który fajnie wykonuje swoją pracę i to jest dla mnie, można powiedzieć, że Oscar.
4: Czyli gdzieś tam zapukałeś do tego pomieszczenia z twoimi idolami chyba.
3: Dokładnie tak. No, dla mnie to było naprawdę ogromne zaskoczenie. Czy dalej to będzie w jakiś sposób kontynuowane? Mam nadzieję, że tak. Na pewno z nimi utrzymuję kontakt. Będę z nimi różne projekty tworzył, bo zostałem już tak naprawdę zaproszony do takiej światowej organizacji kucharzy, szefów kuchni, którzy kultywują kuchnię włoską. Tak. To jest stowarzyszenie niezależne. Nie jest podpięte pod żadnego sponsora. Oni tak naprawdę zrzeszają i doceniają kucharzy, szefów kuchni, którzy kultywują kuchnię włoską na całym świecie. To jest Brazylia, Wenezuela, Japonia, Wielka Brytania, Francja i tak dalej. I oni wyłapują szefów kuchni, którzy czują po prostu ten klimat kuchni włoskiej. I też tak się akurat złożyło, że 2 tygodnie przed dostaniem tytułu arcymistrza sztuki kulinarnej dostałem wiadomość od prezesa tego stowarzyszenia, że zauważyli mnie, że doceniają i bardzo chętnie zapraszają do swojego grona. Prawdopodobnie jeszcze na jesień spotkamy się wszyscy w Rzymie. Z całego świata właśnie zjeżdżają się członkowie tego stowarzyszenia i tak naprawdę będę wiedział, co dalej, bo póki co to wiem, że tam jestem, wiem, że mogę na nich liczyć, ale jak to się dalej rozwinie, zobaczymy.
4: Tutaj uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie właśnie o IAC, natomiast też się zastanawiam, czy w ogóle, no bo to stowarzyszenie też zajmuje się trochę promowaniem tej kuchni włoskiej, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby chyba jedną z najpopularniejszych kuchni świata jeszcze promować?
3: Oczywiście, że tak. Dla nich to jest religia. Tak jak samochody, Ferrari, Lamborghini, piłka nożna i kuchnia, to są 3 odłamy religii Włochów. Oni bardzo mocno się starają, żeby ta kuchnia włoska była numerem 1 na świecie. To jest tak, że im to też przekazały rodziny od pokoleń. Oni w tym się sprawdzają, oni to opowiadając o swojej kuchni, o swojej babci, która przygotowywała chociażby nawet makaron ravioli czy cokolwiek, to oni potrafią to mówić nawet nie całą noc, ale 2-3 dni czasami są wyjęte i spierają się między sobą, kłócą regiony, Lazio z Neapolem, kto lepiej gotuje i tak dalej, ale koniec końców oni i tak mówią, że jej kuchnia jest numerem jeden i nie zamykają się w sobie. Chociaż patrząc na to, w jaki sposób oni, to nie są tylko Włosi, no to wiadomo, no tutaj, że, tak jak mnie wyłapali Polaka w Polsce, tak samo tam Brazylijczyka, Wenezuelczyka, ludzi, którzy poczuli ten klimat kuchni włoskiej i oni to doceniają. Coś, czego brakuje u nas w Polsce. No niestety, muszę to powiedzieć, że my jesteśmy tacy troszeczkę egoiści, bo nie doceniamy, jeżeli ktoś by chciał zrobić za granicą kuchnię polską, to byśmy na pewno go nie, w jakiś sposób nie docenili.
4: Mówiąc my, masz na myśli my kucharze, czy my goście restauracji? Bo...
3: Ogólnie mówię o naszym społeczeństwie.
4: Aha.
3: Znam szereg szefów kuchni, którzy jadąc chociażby nawet do Wielkiej Brytanii i widząc, że pracuje w kuchni polskiej jakiś obcokrajowiec, to on tak będzie go traktował troszeczkę z góry, bo no nie jesteś Polakiem, ty nie umiesz gotować, ty nie wiesz, jak smakują flaki, jak zrobić dobrego schabowego. Natomiast
4: czy, że kuchnia danej nacji jest związana konkretnie z pochodzeniem, z narodowością?
3: To jest tak, to jest dosyć przykre, bo też moglibyśmy tak do tego podejść, tak jak Włosi, i być może by z tego coś wyszło. Zwłaszcza, że tutaj jest taka ciekawostka. Właśnie szef kuchni z Instytutu Pola Boku, czyli Jean Paul Naki, zapytałem się go wprost, czy zna kuchnię polską. On powiedział, że owszem, jak najbardziej. A najbardziej to, mówi, robicie najlepsze na świecie zupy. Mówi, żaden naród nie robi tak wspaniałych zup jak wy. Bardzo mnie to zaskoczyło i dało do myślenia, dlatego że...
4: Ja bym pierogi obstawiał, przepraszam, że ci w słowo wchodzę.
3: No tak, są rzeczy, jest taki nawet specjalny ranking najlepszych potraw na świecie. No i tam ostatnio słyszałem, że wygrał nas sernik.
4: Sernik jako... schabowy też jest chyba dość wysoko, ale poniżej sznycla, z tego co się orientuję, ale to już patrzyłem na to jakiś czas temu.
3: Zgadza się. No i teraz zamiast iść właśnie w tym kierunku, że powinniśmy być obiektywni w tym, i jeżeli mamy te zupy najlepsze na świecie, i to mówi gość, który otwierał naprawdę największe restauracje na świecie i on to docenia, nigdy w Polsce nie był, a wie o tym, że u nas są najlepsze.
4: A jakieś konkretne zupy wymieniał, mówił?
3: Wspominał o żurku, wspominał o rosole, gdzie tak naprawdę rosół występuje w każdym jednym regionie na świecie pod różnymi nazwami, ale i tak wspomniał właśnie o tym rosole. Żurek wiadomo, bo tylko my tak naprawdę kisimy mąkę i z tego przygotowujemy. Bardzo ciężko jest dostać białą kiełbasę na świecie. My też to robimy, więc mamy produkty do tego, aby stworzyć nasz regionalny produkt i promować go na świecie, a tego nie robimy. I to jest tak naprawdę wielki nasz błąd. Uciekamy w te kuchnie światowe, powstają restauracje azjatyckie, meksykańskie, włoskie. Ale są kucharze, którzy potrafią to robić, a mimo to nie rozreklamowują tego. Ja akurat poszedłem konkretnie w kuchnię włoską, dlatego że jestem zakochany w tym. Ja wybrałem, to jest mój charakter, ja mi sprawdzam się w tym, rozumiem tą kuchnię i dlatego wybrałem włoską, ale są też szefowie kuchni, którzy robią doskonałą kuchnię polską. I tylko, że oni są troszeczkę na straconej pozycji, dlatego że nie jest to modna kuchnia na całym świecie. Gust owszem, ale przykładowo mój taki no kolega, który otworzył azjatycką restaurację, bardzo dobre te dania były, wszystko się zgadzało, goście przychodzili, jakość tych produktów, tych dań naprawdę mogę zaręczać, że były na bardzo wysokim poziomie. Natomiast koszty, jakie ponosi w tym momencie restaurator, plus do tego brak notoryczny pracowników, którzy mogliby go zastąpić, no bo wiadomo, że człowiek nie będzie robił cały od rana do wieczora.
4: 24 godziny 24 na dobę, tak.
3: Ciężko było mu to pospinać, no i niestety musiał taką restaurację zamknąć. Mhm. I mimo to, że miał świetny pomysł, świetną kuchnię, to niestety, ale przeważyło go to, że no nie miał z kim pracować. No i te koszty były zbyt duże.
4: Czyli tutaj zaważył rynek pracy, a niekoniecznie brak gości?
3: Tak. I to jest przykre.
4: Ciekawe.
3: To jest przykre, dlatego że nawet jeżeli jesteś dobrym kucharzem, dobrze gotujesz, masz pojęcie na temat prowadzenia restauracji, to jest jeden czy dwa elementy, które potrafią zniweczyć twój plan.
4: A jak myślisz, z czego to wynika, że młodzież wyjeżdża do większych ośrodków miejskich, czy na przykład Szklarska Poręba, Karpacz są takimi miejscami, które wyciągają z Jeleniej Góry tych młodych kucharzy, młodych ludzi pracujących w kuchni?
3: Szklarska Karpacz to jest dosyć specyficzne miejsce, dlatego że tam nie ma kucharzy naszych regionalnych, naszych tubylców. Mhm. Tam są, my to nazywamy skoczkowy, czyli ludzie, którzy pracują po 3-4 miesiące w danym
4: restauracji,
3: tacy sezonowi, i oni przyjeżdżają z całej Polski, kuszeni dużymi pieniędzmi, zakwaterowaniem. Mhm. Przyjeżdżają tutaj, popracują, wyjeżdżają. U nas w regionie jest dosłownie na palcach jednej ręki mogę wyliczyć szefów kuchni, którzy są dobrzy. I z tym jest dosyć duży problem. Zresztą jakiego restauratora nie zapytasz, każdy szuka pracownika. I to jest... Młodzież nasza... Też mogę coś powiedzieć na ten temat, dlatego że akurat prowadzę szkolenia z młodzieżą. Mieliśmy takie wymianki polsko-czeskie. Przyjeżdżali do nas Czesi uczyć się naszej kuchni, natomiast Polacy wyjeżdżali tam. I podszedł do mnie, prowadząc takie szkolenie, podszedł do mnie 16-17 lat, chłopak tak na oko, i zapytał się wprost. Oczywiście nie był zaangażowany kompletnie w gotowanie. Ja im chciałem poopowiadać, jak było we Francji i tak dalej, w jakiś sposób zaszczepić im to, co mi się strasznie tam podobało. On do mnie podszedł i się zapytał od razu wprost, co mam zrobić, żeby zarabiać tyle, ile pan zarabia. Ja mówię, słuchaj, 20 lat przede wszystkim w pracy. Po drugie, musisz być dobry z fizyki, biologii, towaroznawstwa, matematyki, musisz być dobrym psychologiem. Mówię, jak to wszystko ogarniesz, mówi, to wtedy dopiero możesz być na moim poziomie. Nie chcę się tu przechwalać, żebyście tak nie odebrali. Ale to było tak naprawdę, chciałem mu dać małego pstryczka w nos, no bo to nie o to chodzi, żeby zaczynać od pieniędzy, tylko musisz swoje przepracować. Musisz mieć swoją wiedzę, aby później coś takiego wymagać. Bardzo mnie to tak naprawdę zaniepokoiło, bo wydawało mi się, że młodzież garnie się do tego gotowania, chociażby z tego względu, że powstawały różne programy w telewizji typu MasterChef czy Top Chef, i to jest atrakcyjne dla oka, każdy to ogląda, patrząc nawet na internet, na media społecznościowe, jest masa takich samozwańczych profesjonalistów, którzy próbują coś gotować i to nagrywają, takich filmików jest dużo. Natomiast nic to ma do tego, do pracy w restauracji, do tworzenia tego, co robi prawdziwy szef kuchni. No i niestety młodzież z takiej klasy 30-osobowej, może jedna, może dwie osoby pójdą dalej w zawodzie, wytrwają jakieś 5-6 lat i później zaczynają zmieniać, dlatego że to jest za ciężko.
4: Ty jesteś specjalistą od kuchni włoskiej, natomiast ja chciałbym jeszcze popytać właśnie o te lokalne rzeczy. Czy twoim zdaniem, czy masz w ogóle opinię na ten temat? Chodzi mi o kuchnię karkonoską, taką dolnośląską, naszą regionalną. Tutaj mamy bardzo dużo mieszkańców napływowych. Po drugiej wojnie zjeżdżaliśmy się w te tereny, na nowo je zasiedlając. I też ta nasza kultura w sumie składa się z wielu różnych innych kultur lokalnych. Ale jeżeli myślisz o karkonoszach, to jest jakaś potrawa, jakiś produkt, który przychodzi ci na myśl jako pierwszy?
3: Tak okres się składa, że parę lat temu przygotowywałem razem z znajomym właśnie taką audycję w innym radiu na temat właśnie kuchni tutaj naszej karkonoskiej. I bardzo mocno dziś się zacząłem dowiadywać właśnie, jak to wyglądało kiedyś. Tak jak wspomniałeś, ten napływ ludzi tutaj był bardzo duży. To znaczy, mieszkańcy, którzy tutaj mieszkali przed II wojną światową, zostali wysiedleni. Tutaj wpłynęli ludzie, którzy zamieszkiwali dalekie kresy wschodnie. Nawet pod Baku, pod Azerbejdżan, okolice Ukrainy, Kazachstanu. Tutaj przybyli i razem z nimi przybyła właśnie ta kuchnia naszych mam. Naszych mam, naszych babci, których znamy. Czyli, że na święta robimy kutię, barszcz czerwony, czy tego typu rzeczy. To jest właśnie ta napływowa kuchnia. Natomiast przed II wojną światową, czy nawet jeszcze przed I wojną światową, tutaj były te regiony bardzo biedne. Ta kuchnia była bardzo biedna i takim jednym daniem, które mi zapadło w pamięci, to było kyselo.
4: Co to znaczy?
3: Kyselo to jest coś w podobie do zupy, do naszego żurku, tylko że składające się tak naprawdę z samej tylko wody, ziemniaków, przypraw i kapusty, takiej specyficznej, spiczastej kapusty, która rosła u nas akurat w naszym regionie, po stronie tak naprawdę czeskiej, teraz patrząc po stronie czeskiej, ale ten region był tak jakby jeden. I ona była spiczasta z tego względu, że rosła na wzgórzach i wiatr, który dosyć silnie wiał, po prostu kształtował tą kapustę do góry.
4: Taka zielona, przypominająca trochę kalafior?
3: To jest, wygląda jak zwykła kapusta, jak pekińską bardziej.
4: Rozumiem,
3: podobna,
4: rozumiem.
3: Tak? Czyli pod spodem, u podstawy jest bardziej okrągła i wychodzi do góry w spiczasty sposób. I to było tak jakby ich regionalne, znane danie, czyli ten kyselo. Bardzo rzadko do tego dodawali jakąś śmietanę bądź inne dodatki, ale używali dużo ziół. Dlatego, że w naszym regionie też było znane właśnie z tego, że rosło bardzo dużo ziół. Między innymi też nalewka Stondorfer, Niemcy tutaj, czy Austro-Węgrzy ją tutaj produkowali. I to też było znane w naszym regionie, czyli ta kuchnia, która była wcześniej, była bardzo, bardzo biedna, natomiast później, jak napłynęła ze wschodu, to troszeczkę się ubogaciła.
4: Czyli obecnie jest to kuchnia taka chyba bardzo zróżnicowana i już niewiele wspólnego ma z tymi korzeniami karkonoskimi.
3: Nie ma żadnego dania tutaj w naszym regionie, które pozostało po tamtym okresie. Ale to z tego względu, że nie jest to atrakcyjne, nie jest to coś, co moglibyśmy po prostu się chwalić. I to wraca znowuż ten temat gości, którzy przyszliby na to do restauracji. Po prostu nie jest to coś, co mogłoby zwabić tych gości do nas.
4: No bo kuchnia to w dużej mierze składniki, czyli brak tych składników mógł też chyba na to wpływać.
3: No niedawno się pojawiła ta kapusta. Widziałem ją nawet w markecie u nas, także ktoś do tego wrócił. Ona jest specyficzna dosyć w smaku, ale nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby te kyselo do nas powróciło.
4: A temat jest bardzo... Michale, jeszcze chciałem tak podpytać o jedną rzecz. Ja na przykład robię doskonałe jajka na miękko. Czasami jak się zapomnę, to wychodzą doskonałe jajka na twardo. A jaka jest twoja flagowa potrawa? Taką... Co jest twoją specjalnością?
3: To jest pytanie, które nienawidzę.
4: Domyślam się.
3: Tak, każdy o to pyta. Nie wiem, szczerze mówiąc, bardzo dobrze się czuję właśnie w tych zupach. Dla mnie...
4: Polskich czy włoskich?
3: Tak, polskich. Jednak pozostaję tutaj tradycjonalistą. W tym mama nauczyła mnie, jak się przygotowuje te zupy i tak mi zostało. To jest mój taki konik dosyć mocny. To nie jest też tak, że ja przygotowuję to w restauracjach, bo bo na ogórkową czy na fasolową to nie ma jakiegoś takiego zainteresowania, natomiast uwielbiam zupy wszelkiej maści i to mogę tak stwierdzić, że to robię najlepiej.
4: Po tych nagrodach, po ostatnim czasie, czego byś oczekiwał, jak myślisz, co teraz chciałbyś, żeby się wydarzyło?
3: Popróbować jeszcze, poszperać po różnych restauracjach, może jakieś tematy fajne, ciekawe wynajdę i przywiozę, natomiast bardzo by mi zależało na tym, żeby utrzymywać kontakt z ludźmi, których niedawno poznałem. Bardzo by mi zależało na tym, żeby czerpać od nich jeszcze wiedzę, bo uwielbiam się uczyć, uwielbiam rozmawiać na tematy właśnie gastronomii, czerpać wiedzę od ludzi, którzy troszeczkę dłużej siedzą w tym wszystkim ze mną i później ją przekazywać młodym adeptom. Fajnie by było, gdyby, ale to zresztą widzę bardzo mocno, że dużo uczniów, wybierając praktyki, zaczęło do mnie przychodzić i to mnie cieszy. Natomiast co później z tego będzie, no to już wszystko zależy od nich i chyba będę szedł pomału w tą stronę i bardzo mi na tym zależy, aby przekazywać tą wiedzę. To już jest chyba ten moment, gdzie bardziej cieszyłoby mnie to, że mój uczeń został szefem kuchni w jakiejś restauracji, bądź otrzymał taką samą nagrodę.
4: Tego ci życzę na koniec naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za twój czas, za odwiedziny w naszym studio. Drodzy Państwo, a dzisiaj waszym i moim gościem był Michał Matuszewski, szef kuchni i arcymistrz sztuki kulinarnej. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny.
3: Dziękuję bardzo.
4: Na dzisiaj to wszystko. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Dance.
1: SK2 Jelenia Góra.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy